Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Czwartek, trzeci dzień września, na zegarach jest 6:00, czas na pierwsze dziś informacje w Radiu Gra.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w środę. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Początek nowego roku szkolnego i września to doskonały moment, żeby zajrzeć na toruńskie drogi i sprawdzić, jakie aktualnie remonty są tam prowadzone i gdzie czekają nas być może utrudnienia.
3: Na toruńskich ulicach w tej chwili mamy już wiele prac zakończonych, między innymi w ostatnim czasie ulica Żwirki i Wigury, którą udało nam się wyremontować na odcinku od ulicy Świętego Józefa do Szosy Chełmińskiej. Staraliśmy się wykonać to zadanie tak, aby dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego mogły bezpieczną, nowo wyremontowaną drogą podążać do szkoły. Nam się to udało, pomimo że umowny termin był przewidziany na koniec października, to te prace zakończyliśmy i ulica Żwirki Wigury jest już w tej chwili ulicą przejezdną. Cały czas pracujemy na ulicy Gałczyńskiego, gdzie, przypomnę, remontujemy odcinek na wysokości cmentarza od trasy staromostowej do ulicy Matejki. Tam jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosimy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać. Przypomnę, że tam termin zakończenia prac jest do końca października. Te prace wszystkie na ulicy Gałczyńskiego chcemy zakończyć przed 1 listopada. Zakończyliśmy również pracę na wysokości stacji kolejowej Katarzynka. Tam przypomnę, że wykonaliśmy bezpieczne w poziomie zero przejście dla pieszych, wyposażone w sygnalizację świetlną, która będzie się załączała w momencie, kiedy pieszy będzie włączał przycisk. Jest też tam azyl bezpieczeństwa po to, aby całą jezdnię pokonać w dwóch etapach. Także bezpieczne przejście. Dodam tylko tyle, że żeby to przejście zostało uruchomione, to my po zakończeniu prac, czyli dokładnie 4 sierpnia, złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po to, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie tego przejścia dla pieszych. Zakończyliśmy prace realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na ulicy Otłoczyńskiej. Tam wykonywaliśmy taką drogę dojazdową do zlokalizowanych ogrodów działkowych. Ta droga też już została wykonana, prace są zakończone i to zadanie zostało już oddane do użytkowania. Z prac, które jeszcze przed nami, to prace na ulicy Halera. Teraz w tej chwili pracują tam gazownicy, którzy prowadzą swój zakres prac. Potem my przejmiemy plac budowy i w pierwszej kolejności będziemy wykonywać chodniki, także to jeszcze na pewno zadzieje się w tym roku. Na Lewobrzeżu pracujemy na ulicy Okulnej. Przypomnę, że tam na skrzyżowaniu ulicy Okulnej i Strzałowej budujemy rondo. Tam już zaawansowanie prac jest bardzo wysokie. Równolegle prowadzimy remont ulicy Okulnej na całym odcinku. Tam też już te prace postępują, bo przypomnę, że mamy te wszystkie prace, zarówno budowę ronda, jak i remont, zakończyć do końca roku. Jeden wykonawca po to, aby te prace były skorelowane i aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze.
1: Mówiła Agnieszka Kołuspeńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, za nami także pierwszy dzień lekcji, a od 1 września obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach.
4: W jaki sposób to będzie egzekwowane?
5: Przyznam szczerze, że w naszej szkole nie będziemy mieli z tym większego problemu, ponieważ nasza szkoła, czyli Rada Pedagogiczna, Społeczność Uczniowska i Rada Rodziców już od długiego czasu wprowadziła takie zasady, regulacje, że dzieci mogły korzystać z telefonów komórkowych tylko w trakcie jednej dużej przerwy. W pozostałym czasie spędzanym w szkole mogły z telefonów korzystać tylko i wyłącznie w ramach procesu edukacyjnego czy dydaktycznego, jeżeli tego wymagała jednostka lekcyjna, a takie przyzwolenie pozostaje nawet w tych regulacjach, które wchodzą od 1 września, więc myślę, że jeśli chodzi o naszą społeczność uczniowską, to nasi uczniowie aż tak bardzo tego nie odczują.
1: Mówił Mateusz Płotkowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 17 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał także z nauczycielem języka angielskiego.
6: Uważam, że ten zakaz wyjdzie nam na plus. Dzieci. dzieciom przede wszystkim, bo tutaj zaczną ze sobą rozmawiać, bawić się i komunikować. No, my to widzimy, że po prostu te telefony przejmują większą część życia dzieci. Natomiast oczywiście będą mogli również na lekcjach z nich korzystać, jeśli będzie na to potrzeba.
4: Już trochę odpowiedziała Pani na moje pytanie, bo chciałem zapytać, w jaki sposób będzie to egzekwowane, że jednak z tych telefonów nie będą korzystali i jak rozumiem, te telefony po prostu będą miały być schowane w plecaku, nie tam w jakiejś szafce czy w innym miejscu.
6: Właśnie tak, najprawdopodobniej w plecaku, być może w szafce, bo u nas w szkole wszystkie dzieci mają swoje szafki, więc mają do nich kluczyki.
1: Mówiła Martyna Ślebioda, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej numer 17 w Toruniu. A co na ten temat mówią uczniowie?
7: Ja osobiście nigdy nie używałam telefonu w szkole, więc nie mam jakoś na ten temat zdania.
8: Ja też nie używam. Raczej mamy dobrą integrację w klasie, więc...
4: Widziałem tutaj, siedziałeś na telefonie, powiedz mi, jak się zapatrujesz na to, że od tego roku ma wejść zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły?
9: No według mnie to jest trochę bez sensu, bo i tak mieliśmy wyznaczoną przerwę do tego, ale...
10: No trochę słabo, myślę, że i tak ludzie tego nie będą przestrzegać.
8: Ale ja w sumie się zastanawiam, jak to będzie wyglądało.
1: Mówili uczniowie podstawówki numer 17.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki. To oznacza, że tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Nie kursują już zastępcze autobusy. Do końca miesiąca potrwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe.
4: A widziałem, że pan wysiadł z tramwaju. Czy pana cieszy, że już tutaj tramwaj wrócił na ulicę Kościuszki?
11: No pewnie, no przecież tym zastępczym to trochę trudniej się jeździło, a tak to nie jeden tramwaj, tylko trzy numery.
4: Czy to dobrze, że tramwaje wróciły na swoje tory, że tak powiem, właściwe?
12: No dobrze. Jakby dobrze, że jest przebudowa, że modernizują, no i dobrze, że wracają.
4: Jak się jechało już po tej nowo oddanej trasie?
13: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Krótko jechaliśmy jeden przystanek.
4: Ale zmiany? Dobrze, że to już koniec?
13: Tak, my tutaj mieszkamy przy torowisku, więc jak najbardziej remont skończony nas bardzo ucieszy.
14: Bardzo cieszy.
4: Jak to wyglądało wcześniej? To było ciężkie, uciążliwe?
14: No, było dość ciężkie. Ja miałam na przykład 3 przesiadki, jak gdzieś chciałam jechać, więc już jest teraz o wiele lepiej.
4: A teraz już nie będzie zastępczych autobusów, no i jak wam się w ogóle podobają te przystanki. Wiadomo, że to jest jeszcze nieskończone.
15: Jeszcze niedokończone, czekamy.
4: Ale już jest lepiej.
14: Tak, jest na pewno jest lepiej.
15: Znaczy ja się po prostu poddałem i wybrałem autobus, ale było to bardzo uciążliwe.
4: A teraz na szczęście wszystko wraca do normy.
15: Tak, zgadza się.
4: A jak oceniasz, czy niedokończone, ale jednak nowe przystanki?
15: No tak powinno być od zawsze. Te kładki to były taka prowizoryczna.
4: Czy cieszy pana fakt, że tramwaj na Kościuszki wrócił na swoje tory?
15: Oczywiście, że tak.
4: A dlaczego? Skąd ta radość?
15: Mam łatwiejszą drogę do domu. Po prostu. Tak to wcześniej musiałem przesiadać się na Alei Solidarności i czekać na następny albo tramwaj, albo po prostu autobus.
4: A jak pan ocenia, ja wiem, że to jeszcze nie jest faza końcowa, te przystanki, że już nie ma tej drewnianej kładki, która chyba była trochę niebezpieczna.
15: Trochę tak, no ciężko się po tym chodziło i teraz więcej miejsca, wszystko ładnie to wygląda, no i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku chyba.
16: O, oczywiście, bardzo cieszę się.
17: Cieszę się bardzo.
4: Jak się jechało po tak długiej przerwie?
17: Dobrze.
11: No to jest chyba w porządku, bo zawsze przystanek powinien być za skrzyżowaniem.
4: A jak oceniacie przystanki? Wiem, że one jeszcze nie są ukończone, ale co, lepiej się wysiada niż na te drewniane kładki, które były?
14: Tak, zdecydowanie, bo nie zapada się nic pod ciężarem.
4: I tramwaj też jeździ częściej i lepiej jak nie jeździ wahadłowo?
14: Tak, tak.
13: Nie no, było wszystko dobrze zorganizowane. W trakcie remontu też korzystaliśmy i było w porządku zorganizowane, także jak najbardziej okej.
1: Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Przypominamy, że jeszcze do końca września w ciągu ulicy Kościuszki będą realizowane prace porządkowe.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na naszej antenie czas na interwencję. Torunianie zgłosili nam problemy drogowe związane z brakiem widoczności przy przejściach dla pieszych na Rubinkowie. O szczegółach już teraz nasz reporter Artur Stochla.
18: Nasi słuchacze skarżą się na zbyt wysoką komosę i krzewy przy ulicach Piskorskiej, Przybyłów i Dziewulskiego. Zdaniem kierowców ograniczenie widoczności zagraża bezpieczeństwu pieszych, a zwłaszcza

0: temperatura szybko wzrośnie do dość przyjemnych, komfortowych temperatur. Na razie około 13, 14, 15 stopni na zewnątrz. Później po południu możemy spodziewać się nawet do 21, 22 stopni Celsjusza w Toruniu, ale do południa najwięcej przejaśnień. Później po południu pojawi się już nieco więcej chmur, a z tych chmur po południu i wieczorem prawdopodobnie spadnie deszcz. Muszę zdradzić, że mój kolega dzisiaj z naprawdę taką ekscytacją podchodzi do tego dnia i energią. Tak. Także życzymy tego wszystkiego i wam.
1: Jak zwykle w drugim dniu szkoły. Zawsze tak miałem. Piotr Holszowski.
0: A później już było tylko z górki. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Dobre granie od samego rana. Zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli otwieramy oczy, patrzymy na zegarek. Okej, jeszcze 5 minutek. No to najpierw do kalendarza, kto dzisiaj będzie świętował. Izabela, Szymon, Gerard, Grzegorz, Bartosz, Antoni. Najlepszego. Dzisiaj to już można nawet cukierki do szkoły wziąć.
1: Pozdrawiamy wszystkiego pięknego. Dzień wieżowców dziś. Wszystkich wysokich pozdrawiamy z tego miejsca bardzo serdecznie.
0: O, to ja pozdrawiam ciebie, Piotrusiu.
1: Dziękuję. I co my tu jeszcze ciekawego mamy? Przysłowia?
0: Tak, mamy takie przysłowie pewne na jesień. Przygotowałam. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
1: Ojej, jak ładnie.
0: Czujecie w powietrzu?
1: A płacze pszczoła, że ruszyła szkoła. Za chwilę gramy dalej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Poranka. 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, tak budzimy się razem z wami. Znaczy wy się budzicie, my się budzimy, wszyscy się budzą. Mamy nadzieję, że tak to wygląda w waszych domach.
1: Chociaż brzmimy na rozbudzonych, ale to tylko kawa.
0: Ważne, żeby pies też się obudził, chwycił za tę smycz, przyniósł, bo trzeba z nim wyjść, żeby nikt nie zapomniał. To szkoła, nie szkoła jest najważniejsza.
1: Mamy dla was też takie ważne informacje o poranku, bo wyczytałam, że zbliża nam się ciekawy kongres. Toruński Kongres Dialogu pod hasłem Miasto dla Młodych. Od 8 do 9 września będą dyskutować w Jordankach. No i martwi mnie tylko jedno, żeby nie było tak jak zawsze, że o młodych będą decydować starsi.
0: No, rzeczywiście, oby tak nie było. Młodzi mają szansę się wykazać i wygadać. Oczywiście, jeżeli już potrafią mówić i pisać pełnymi zdaniami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ring my bell, czyli od samego rana już dzwonimy, jeżeli wasz budzik tego nie zrobił.
1: O, służymy pomocą. Ale do siódmej jeszcze trochę pogramy. Spice Girls na przykład się pojawia, jak ktoś pamięta kawałek Wannabe. Pozdrowienia dla Marty na przykład i jeszcze paru innych osób, bo to taki numer. Podpowiemy, powiedzmy o tym, czemu nie. Jak się spotykamy czasami, mamy jakąś taką imprezę tak zwaną firmową.
0: Służbową, tak. Dzieją się tam rzeczy różne.
1: I jakiś nieszczęśnik ma to nieszczęście, żeby na przykład serwować muzykę, to znaczy jest DJ-em, to zawsze pada zamówienie na Spice Girls i Wannabe.
0: Zawsze od naszej koleżanki Marty.
1: Nie pytajcie dlaczego, bo też nie mamy zielonego pojęcia. Na weselu pewnie też będzie leciało. Budka suflera też się jeszcze przed siódmą pojawi.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Po reklamie.
8: Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się na ten czwartek w Toruniu. Od samego rana jest nieco chłodniej, choć spokojnie temperatura szybko wzrośnie do dość przyjemnych, komfortowych temperatur. Na razie około 13, 14, 15 stopni na zewnątrz. Później po południu możemy spodziewać się nawet do 21, 22 stopni Celsjusza w Toruniu, ale do południa najwięcej przejaśnień. Później po południu pojawi się już nieco więcej chmur, a z tych chmur po południu i wieczorem prawdopodobnie spadnie deszcz.
9: To jest Radio Gra.

0: dobre, granie o poranku w Radiu Gra na 88 i 8. O 7 zapraszamy na kolejny raport, trochę o pogodzie też na dziś. Ale teraz dobre informacje dla uczniów. Nie, zajęcia dziś nie są odwołane, niestety. Ale jest szansa, że ktoś wam za to zapłaci w końcu, że będziecie się uczyć.
1: Jeżeli oczywiście się wykażecie, bo może macie jakieś osiągnięcia edukacyjne, naukowe, zawodowe lub artystyczne. Jeżeli tak, to proszę bardzo, już od dziś można składać wnioski o stypendia. Toruński omnibus, toruński fachowiec i toruński maestro.
0: Ale posłuchajcie tylko, bo jak usłyszycie, ile można przytulić, to pewnie nie jeden dorosły i zatęskni teraz za powrotem do szkolnych ław.
1: No, tak nawet 400 miesięcznie. Tak, tak. Więc dobra wypłata. Dobre kieszonkowe. O, może
0: no
1: tak.
0: No jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Jaka?
1: Że nie trzeba spełniać kryterium średniej ocen, także tutaj liczą się tylko wasze osiągnięcia. Radio Gra.

0: już bardzo blisko 7 na zegarze. Już gwizdek na czajniku gwizdze. Już ekspres krzyczy: opróżnij tackę, dolej wody. Nie wiem,
1: czy albo wymień filtr.
0: O,
1: to najgorsze od samego rana. Także my już teraz zachęcamy was do pozostania blisko radia. Może zróbcie głośniej po prostu, żeby było słychać przy tym gwizdku. Już za chwilę raport i prognoza pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
5: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5 tysięcy złotych. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
14: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.
1: W kalendarzu mamy czwartek, 3 września, na zegarach godzina 7, czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Przed nami w Toruniu wymiana instalacji sieci ciepłowniczej, która pozbawi ciepłej wody części mieszkańców. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik zapowiada, że tej wody zabraknie na osiedlu Młodych nawet przez 11 dni. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
17: Od 7 do 18 września nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody do części budynków. Prace obejmują wymianę sieci i przyłączy cieplnych na preizolowane, co ma przygotować system do sezonu grzewczego. Wyłączenia dotyczą niektórych budynków przy ulicy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGE zapewnia, że postara się skrócić czas prac do minimum. Warto zwrócić uwagę na informację wywieszoną na drzwiach wejściowych do budynków na osiedlu młodych.
16: Zmieniamy temat i teraz czas na zapowiedź trzeciego toruńskiego kongresu dialogu, który już od 8 do 9 września odbędzie się na terenie toruńskich Jordanek.
3: Pierwszego dnia zaczynamy od takich trzech tematów, które wydają się być rdzeniem potrzeb młodych osób. To oczywiście jest rynek pracy, mieszkania i czas wolny. To są te tematy, które przez ostatni rok diagnozy miasta dla młodych wybrzmiewają najmocniej. Są jednoznacznie wskazywane zarówno przez uczniów, jak i studentów, młodych dorosłych, młodych rodziców i młodych przedsiębiorców jako ich top 3 najważniejszych zagadnień w Toruniu i też największych wyzwań Torunia. Ale drugiego dnia chcielibyśmy też porozmawiać o takich trzech obszarach, które równie silnie są akcentowane przez młode osoby i wpływają na istotne, takie czysto życiowe po prostu decyzje o tym, czy to jest to miejsce, czy to jest to miasto, w którym chciałbym związać swoją przyszłość. To jest edukacja, to są bezpieczne relacje.
16: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy oraz ukrywania kart tachografu dla kierowcy ciężarówki, który we wtorek doprowadził do wypadku na A1 na jezdni w kierunku Gliwic. W zderzeniu z pojazdami ekipy remontowej zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. 32-latek przyznał się tylko do spowodowania katastrofy. Sąd dziś zdecyduje o jego areszcie. A teraz zmieniamy temat. Dzieci z podstawówek oswajają się powoli z nowymi zasadami. Nie można już korzystać ze smartfonów. Uczniowie swoje telefony musieli zostawić w wyznaczonym miejscu. Mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
7: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
18: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
19: I tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
18: Okay. A uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
19: Uważam, że okej.
7: Okay.
19: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
16: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała Anna Pałamar.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek amerykański wielki szlem US Open. 4 mecze Polaków, 4 szanse, wszystkie przegrane. 3 godziny 24 minuty trwał wyrównany mecz Huberta Hurkacza z Benem Sheltonem. 4 sety, pierwszy przegrany 3-6, ale potem 7-5 i kolejne 6-7, 5-7 dla faworyta Amerykanów. Kamil Majchrzak przed 5 rano przegrał z Monakijczykiem Valentinem Wacherotem. Wcześniej z Nowym Jorkiem pożegnały się Magdalena French z Amerykanką Iwą Jowicz i Magdalinet wyeliminowana przez Brytyjkę Francesca Jones. Zatem trzymajmy kciuki za Igę Świątek. Ona dziś zagra z Argentynką Nadią Podorowską. W piłkarskim Pucharze Polski w ekstraklasowym pojedynku w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1 i kończy już na pierwszej rundzie, podobnie Krakowia.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
1: Rozpoczęła nam się jesień na dobre i to widać szczególnie w prognozach pogody dla Torunia. Dzisiaj możemy spodziewać się trochę słońca, ale nie za długo, ponieważ po południu już pojawi się więcej chmur na niebie, a z tych chmur spadnie deszcz. Po południu i wieczorem największe mamy na to szanse, a na termometrach dzisiaj sytuacja wygląda następująco: od około 15 stopni o poranku do 22 maksymalnie w ciągu dnia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Dzień dobry, po 7:00 kłaniamy się Państwu bardzo, bardzo nisko w ten czwartkowy ranek.
1: I życzymy oczywiście miłego dnia, smacznej kawusi, herbatki, czegokolwiek. No i oczywiście dobrego porannego wstawania. Już
0: i idealnego nastroju, tak. Coraz bliżej pierwszego weekendu w nowym roku szkolnym. Damy radę. Piotr Kolszowski
1: i Oliwia Ciszewska. Gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii, bo w końcu tej nigdy dość o poranku. Mamy dla was takie oto wieści z miasta. Już za chwilę pojawi się więcej billboardów.
1: O nie, powiedzieliby niektórzy, ale spokojnie, to nie nowa akcja reklamowa, po prostu festiwal sztuki na billboardach, przystankach i wszędzie tam, gdzie można pokazać coś ładnego, szczególnie kolorowo zrobi się na przykład na Placu Rapackiego.
0: No, a może to kogoś zachęci również do dodania nieco koloru do jesiennej szafy. W końcu najlepiej kolor sprawdza się w formie dodatków. No i tak patrząc na prognozy, to najczęściej będzie to chyba po prostu kolorowy parasol.

0: Dobre granie o poranku na 88,8 FM. Cieszymy się, że nas wybieracie i jesteście z nami, pomimo drobnych dram, o których już wspominaliśmy do kawki. No właśnie, polski internet żyje aferą przy kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Pamiętacie, Joanna Jabłczyńska kontra Katarzyna Krochola, Dorota Szelongowska, ale żeby sprawa była jasna, to nie tylko na tym wydarzeniu koncentruje się uwaga wirtualnej społeczności.
1: Bo tu z pomocą, aby tę uwagę trochę odciągnąć, przybywa kto? Ewa Chodakowska informuje o rozwodzie ze swoim mężem Lefterisem, uwaga, po 17 latach wspólnego związku.
0: I tutaj od razu mówi, nie było nikogo trzeciego, nie było różnic zdań, jeśli chodzi o potomstwo. Ewa wszystko wyjaśniła, wszystko przez robotę. Oboje tak bardzo zajęli się pracą, że nie zauważyli, kiedy tak bardzo oddalili się od siebie.
1: Internauci, i tutaj rzeczywiście to cieszy, bo niemal jednogłośnie życzą obojgu wszystkiego dobrego na tych nowych, oddzielnych już drogach życia, a my możemy chyba tylko czerpać naukę, żeby nie zakochać się w swojej robocie i szefie bardziej niż w swojej drugiej połówce.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.

0: Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
2: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. A teraz bardzo prosimy o uwagę wszystkie panie, bo to będzie dokładnie do kobiet oferta skierowana. Zresztą kolejna odsłona takiego wydarzenia już cyklicznego, które organizowane jest przez Toruńską Straż Miejską.
1: Kurs samoobrony bezpieczna Torunianka. Uwaga, uwaga, i można wziąć w nim udział nie tylko samemu, ale także ze swoją córką, młodszą podopieczną.
0: Wspaniałe.
1: Wystarczy, że ta będzie miała minimum 15 lat.
0: Kolejne zajęcia z samoobrony będą odbywać się od 12 września do 14 listopada, raz w tygodniu, w soboty. Wszystko podzielone będzie na trzy grupy, natomiast najpierw trzeba się zapisać i tu ważna informacja, te zapisy rozpoczynają się już jutro, 4 września w godzinach od 14.30 do 18.00.
1: I tutaj trzeba przygotować się na walkę jeszcze przed wejściem na salę, bo miejsca rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.
2: Radio Gra.

0: Bausa i Magnetic w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami bracia Kasperczyk, którzy już jutro także odwiedzą Toruń, a na naszej antenie z Vito Bambino zaśpiewają o swoich talentach.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
15: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
16: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
17: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
16: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
17: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
1: Dzisiejsze prognozy pogody dla Torunia są niestety dość pochmurne, szczególnie po południu i wieczorem. Wtedy też z tych chmur spadnie deszcz, dlatego warto mieć przy sobie parasol tak na zaś, gdyby jeszcze te prognozy miały nam się zmieniać. Na termometrach dzisiaj od około 15-16 stopni do 22 maksymalnie. Na razie odczuwalnie jest dość przyjemnie, nie ma dużego wiatru. Później po południu, kiedy już zacznie padać, może być nieco chłodniej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
2: To jest Radio Gra.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: coraz bliżej 9 na zegarze. O pełnej zapraszamy na kolejne wiadomości. Zerkamy też sobie do kalendarza. 3 dzień września, niektórzy rodzice, uczniowie pewnie trochę też, ale myślę, że bardziej rodzice mają dość.
1: Ale popatrz, już tylko październik, listopad i znowu święta.
0: No tak, gdzieś tam na horyzoncie rozglądamy się i patrzymy, gdzie tu okazja, żeby trochę wolnego było i odetchnąć się również od szkoły. No przykre informacje są takie, że na przykład 1 listopada to weekend, 11 listopada to środa. Dużo tych okazji nie będzie. Przerwa świąteczna zacznie się dopiero 23 grudnia. Nic, tylko czekać do ferii zimowych, a one, przypominamy, w województwie kujawsko-pomorskim od 15 do 28 lutego przyszłego roku.
1: No to trochę sobie poczekamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: już bardzo blisko 9:00, za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie, a my tak jeszcze rozglądamy się po internetach i wiecie, te nagłówki, które niemal same wciskają się pod palec w smartfonie, a wcale ich nie szukacie. Znacie tę sytuację. Proszę bardzo, na przykład ten. Często jesz cebulę? Gastroenterolog wyjaśnia, jak wpływa na jelita.
1: No, nie wiem, jak wpływa na jelita, ale chyba wiem, jak to wpływa na znajomych.
0: Jakich znajomych?
1: No właśnie. Raport Radia Gra przed nami. Nie odchodźcie daleko.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj. Potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
16: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
19: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
20: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
21: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
1: Już 9:00, czas sprawdzić, co się dzieje wokół nas. Raport Radia Gra. Zaczynamy.
0: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początku tego raportu zaglądamy na toruńskie drogi i sprawdzamy, gdzie aktualnie możemy spodziewać się remontów i utrudnień.
2: Cały czas pracujemy na ulicy Gałczyńskiego, gdzie przypomnę, remontujemy odcinek na wysokości cmentarza od trasy staromostowej do ulicy Matejki. Tam jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosimy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać. Przypomnę, że tam termin zakończenia prac jest do końca października. Te prace wszystkie na ulicy Gałczyńskiego chcemy zakończyć przed 1 listopada.
0: Mówiła Agnieszka Kobuspeńska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Oczywiście remontów na toruńskich drogach jest znacznie więcej, ale o tym będziemy Wam jeszcze mówić na naszej antenie.
3: Sport w Radiu Gra.
0: Teraz zaglądamy do AZS UMK Toruń. W tym sezonie toruńscy wioślarze mają już na koncie 6 medali, a przed nimi ostatni sprawdzian Mistrzostwa Europy do lat 23 w Kruszwicy.
4: Oczywiście zobaczymy reprezentantów AZS UMK Toruń. Mamy kilku zawodników, którzy będą startować. No, obserwujemy, zobaczymy, jak wypadnie nasza ekipa. Wiem, że trenują ostro, przygotowują się i już lada moment będą pływać w Kruszwicy. Więc mamy 6 reprezentantów, w zasadzie 4 reprezentantki na ósemce. Jest to Sterniczka, Julia Wachnicka, Julia Hakobian, Kinga Stałęga i Amelia Pawłowska. I mamy dwójkę bez Sternika, całą jakby toruńską, Mikołaj Kowalski, Mateusz Bielak.
0: Mówił Łukasz Pawłowski, prezes AZS UMK Toruń.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Teraz ważne informacje dla kierowców. Od dziś obowiązują nowe zasady, między innymi dodatkowe ograniczenia przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
6: Świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a 2 poważniejsze wykroczenia mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
0: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
1: Rozglądamy się po niebie i sprawdzamy, czego możemy się dzisiaj spodziewać w Toruniu. Przede wszystkim chmur, a z tych chmur prawdopodobnie spadnie deszcz po południu, wieczorem. Tak to będzie wyglądać i to nie tylko dziś, ale również jeszcze przez parę kolejnych dni w tym tygodniu. Do 22 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
26: Zwarty i gotowy do tego, aby spotkać się z wami na antenie Radia Gra. Taki jest Mariusz Pocyło. Człowiek wstaje skoro świt. To jest najbardziej ranny ptaszek chyba z całej ekipy tutaj. Pomimo, że nie jest na poranku od 6, to wstaje najwcześniej.
1: No właśnie, nawet jest jeszcze taki lekko uśmiechnięty. Do czwartku go jeszcze trzyma po tym urlopie. Właśnie. Ale jutro już nie wiem, czy tak będzie.
26: My już pięknie dziękujemy za ten wspólny poranek. Podobnie spotykamy się w najpiękniejszym dniu tygodnia, zwłaszcza dla wszystkich uczniów długo wyczekujących tego pierwszego weekendu, czyli w piąteczek jutro o 6. Piotr Kolszowski
1: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Jeden z mniej znanych, ale też fajnych numerów Modern Talking, You Are Not Alone w Radiu Gra. Dzisiaj mamy Dzień Wieżowców, a w Toruniu jak z tymi wieżowcami? No u nas to jest ciekawie, bo u nas najwyższe budynki w mieście to wcale nie wieżowce. Top 3 wygląda tak: na trzecim miejscu katedra świętego Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, 50 metrów wysokości. Na miejscu drugim kościół pod wezwaniem Ducha Świętego. A na miejscu pierwszym kościół świętej Katarzyny, zwany również kościołem garnizonowym. Jego wysokość to 78 metrów. Jak to wygląda z budynkami mieszkalnymi, z wieżowcami właśnie? Ten największy znajduje się przy ulicy Ślaskiego 6 i mierzy 47 metrów. No takich prawdziwych drapaczy chmur to w Toruniu nie mamy, ale może to i lepiej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk

0: ATB, Ecstasy, pamiętacie jeszcze covidowe czasy, kiedy wiele osób pracowało z domu, kiedy okazało się, że pracę można wykonywać zdalnie. Potem szybko pracodawcy zmienili zdanie, twierdząc, że nie, to nie jest to samo, to nie ta efektywność, wracajcie do roboty. No a teraz mamy wyniki nowych badań, z których wynika, że praca zdalna nie jest szkodliwa i może pozytywnie wpływać na pracowników. Więcej, to właśnie pracownicy zdalni wskazywali najwyższy poziom dobrostanu. No, może by to jeszcze kiedyś powtórzyć, co? Byle powodem nie była pandemia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Teraz nowa Sylwia Grzeszczak.

0: tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Patrzę na długoterminową prognozę pogody, no do końca tygodnia to cudów raczej się nie spodziewajmy. Każdy kolejny dzień będzie raczej chłodniejszy, ale przypomnę, w przyszłym tygodniu, we wtorek, przychodzi ocieplenie. Będziemy mieć nawet 26 stopni na plusie, ale to będzie bardzo krótkie ocieplenie. Tylko wtorek i po robocie. A szczegóły dzisiejszej pogody za chwilę. Potem zaśpiewa Michael Jackson.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Trochę o pogodzie teraz w Toruniu i najbliższej okolicy. Słońce owszem, ale w drugiej części dnia również z chmurami. Tak twierdzą synoptycy. I dziś maksymalnie na termometrze 22, może 23 stopnie. Nie cieplej. Niewykluczone, że parasol też się przyda. To zresztą prognoza pogody nie tylko na dziś, ale kolejne dni, jutro i pojutrze, też może w Toruniu pokropić.
1: To jest Radio Gra.

Kilka dni temu ta piosenka chodziła mi po głowie, tylko wydawało mi się, że w refrenie jest nie Gabriela, a Izabela. No, też pasuje. A właśnie dzisiaj Izabela ma imieniny. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie Izy. Dzisiaj także świętują Szymon i Gerard. Najlepszego gramy dalej, teraz Sissy Catch.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece, Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Rihanna i Umbrella. Tak, zagramy dosłownie za moment. Teraz jest 11, a teraz raport i prognoza pogody.
7: Zaczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. To już ostatnie dni lata, a jesień coraz bliżej. Do tego pogoda w kratkę. Sprawdzamy więc w raportach Radia Gra, co zrobić, aby zwiększyć swoją odporność, a co za tym idzie walkę z wirusami i różnymi infekcjami.
8: Panie doktorze, a jak to jest z tym ruchem? O to też chciałem zapytać. Pogoda nam się zmienia i czy wtedy też mamy spacerować, żeby nabrać tej odporności, czy jednak lepiej zostać w domu?
9: To też zależy, kto jaki ma jakby stan zdrowia. Czy ktoś jest przewlekle chory, czy jest zupełnie zdrowy, czy do tej pory uprawiał sport, czy nie uprawiał, w jakich warunkach. Bo jeśli ktoś uprawiał sport tylko w hali, siłownia, albo w ogóle nie uprawiał sportu i teraz zacznie uprawiać sport na jesień, gdzie mamy taką aurę właśnie, że może być temperatura plus 10 i deszcz może zacząć padać. Te osoby bez takiej zaprawy, no raczej nie powinny ryzykować, bo to można skończyć przeziębieniem.
7: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Teraz czas na zapowiedź. Przed nami trzeci Toruński Kongres Dialogu. Wydarzenie zaplanowano w dniach od 8 do 9 września na toruńskich Jordankach pod hasłem Miasto dla Młodych.
10: To są bezpieczne relacje, czyli to, w jaki sposób czujemy się w naszym otoczeniu, jak budujemy nasze związki z innymi osobami, ale też czy mamy możliwość poznawania nowych ludzi i budowania tych relacji w naszym sąsiedztwie, w naszej społeczności, w naszym środowisku. I ostatnim tematem jest przestrzeń miasta, która też jest bardzo ważna, dlatego że mamy gościa specjalnego, który wprost będzie opowiadał o tym, jak z doświadczeń innych krajów możemy korzystać w budowaniu bardzo fajnej, nowoczesnej przestrzeni, która jest atrakcyjna dla mieszkańców już od najmłodszych lat. To będzie Tim Gill, brytyjski urbanista, który zajmuje się właśnie miastem przyjaznym dzieciom. Ale jeśli miasto jest przyjazne dzieciom, no to wiadomo, że jest też przyjazne młodzieży, jest przyjazne młodym dorosłym, jest przyjazne całym rodzinom, także tym wielopokoleniowym.
7: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
7: 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Mediana oznacza, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. Jakie zawody znajdują się w tej górnej połowie?
12: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto. Na rękę to w granicach 4 tysięcy, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej.
7: To był Igor Skrzypek.
6: Może 23 stopnie maksymalnie dziś na toruńskich termometrach. W całym regionie może być pod tym względem podobnie. No i w drugiej części dnia i wieczorem więcej chmur, z nich niewykluczone przelotne opady deszczu. Zresztą w kolejnych dniach tych chmur, zwłaszcza deszczowych, nad Toruniem i całym regionem może być trochę więcej.
13: Witamy ponownie, Radio Gra, Mariusz Pucyło, teraz Rihanna. Przypomnij, że w najbliższych dniach w Toruniu warto pod ręką mieć parasol. Umbrella i Rihanna, już teraz. Radio.

0: wiadomości ze świata show biznesu. I tak, Ariana Grande dała ostatni koncert i wycofuje się z życia publicznego. Miley Cyrus zrezygnowała ze swojego nazwiska, teraz będzie przedstawiać się tylko jako Miley, a Ewa Chodakowska rozstała się z mężem. No czego to gwiazdy nie robią, żeby tylko było o nich głośno. Marshmallow i Ellie Goulding w klimatycznym numerze Save My Love już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: czasem narzekamy na chrypkę, a tu proszę bardzo, dzięki chrypce można zrobić wielką karierę. Rod Stewart i Baby Jane w Radiu Gra. Coś z naszych lokalnych mediów. Nowości podpowiadają, że magazyn National Geographic uruchomił nowy plebiscyt Cuda Polski 2026, a w nim są także punkty związane z naszym regionem. Wśród miejsc, na które można głosować, m.in. Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, a także Dom Legend Toruńskich w Toruniu, dom, w którym można poznać m.in. historię o Flisaku, który uratował miasto przed plagą żab, czy o tajemniczych wydarzeniach związanych z dawnym Toruniem. Jeżeli chcecie, żeby te nasze miejsca były wysoko, to po prostu trzeba głosować. A podpowiem, że to plebiscyt magazynu National Geographic.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: David Guetta, Run Run River. I już teraz.

0: Kylie Minogue. Niedawno po wielu latach mogliśmy usłyszeć jej duet z Madonną, a za chwilę zobaczymy wyjątkowy duet ekranowy. Kylie Minogue i Quentin Tarantino pojawią się na ekranie w tajemniczym filmie reżyserowanym przez Jamie'ego Adamsa. To ja przypomnę, że o filmach i serialach najwięcej mówimy w sobotnie popołudnie, a sobota już pojutrze. Zapraszam w sobotę od 12. Teraz pora sprawdzić najnowszą prognozę pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
8: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
18: 22, może 23 stopnie maksymalnie dziś na toruńskich termometrach. W całym regionie może być pod tym względem podobnie. No i w drugiej części dnia i wieczorem więcej chmur, z nich niewykluczone przelotne opady deszczu. Zresztą w kolejnych dniach tych chmur, zwłaszcza deszczowych, nad Toruniem i całym regionem może być trochę więcej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

Na wino trochę za wcześnie, ale na kawę chyba pora dobra. A widzę, że internet podbija jakaś słodka kawa z puszystą masą z żółtek. W internecie opisują ją jako koreańska kawa z jajkiem, ale jak wczytałem się i poszukałem informacji, to taką kawę przede wszystkim piją w Wietnamie. Nieważne. Ważne, że składniki są proste i świetnie nam znane, bo to tak naprawdę kawa, do której dodajemy kogel-mogel. Czyli właściwie to mamy i napój, i deser w jednym. Za chwilę raport i prognoza pogody. Zapraszam.

0: tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
7: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT, mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
9: Po reklamie.
13: Jest 12:00, pora sprawdzić, co przygotowali dziennikarze Radia Gra. Zapraszam na raport i prognozę pogody, potem DJ Godzia.
14: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W Toruniu szykuje się kolejny etap wymiany instalacji sieci ciepłowniczej, a to oznacza, że w części miasta nie będzie ciepłej wody. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik zapowiada, że zabraknie jej na osiedlu Młodych nawet przez 11 dni. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
15: Od 7 do 18 września nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody do części budynków. Prace obejmują wymianę sieci i przyłączy cieplnych na preizolowane, co ma przygotować system do sezonu grzewczego. Wyłączenia dotyczą niektórych budynków przy ulicy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGE zapewnia, że postara się skrócić czas prac do minimum. Warto zwrócić uwagę na informację wywieszoną na drzwiach wejściowych do budynków na osiedlu Młodych.
14: Przypominamy, te wspomniane utrudnienia rozpoczną się 7 września. Zmieniamy temat. Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwany festiwal Nada. On rozpocznie się już jutro. Przypominamy, to będą 2 dni muzyki i różnych wydarzeń towarzyszących. W tym roku nie zabraknie oczywiście polskich artystów, ale też zagranicznych.
16: W tym roku pierwszy zespół bardzo łatwo i szybko udało się zabukować, Kerala Dust, świetny zespół z Anglii. Natomiast tym drugim muszę przyznać się tobie i słuchaczom, że tu nie było łatwo, prowadzone były kilka rozmów już prawie mieliśmy dopiętych na ostatniej, jakby już że umowy wysyłane i coś się tam działo, że ten zespół jednak nie mógł do nas przyjechać. Tym bardziej się cieszę, że udało się znaleźć taki zespół, który ja dobrze znam, bardzo lubię, szanuję i który coś znaczy teraz. Ich płyta, ta pierwsza, odniosła ogromny sukces. Teraz utrzymują tą swoją formę. Milt Orange z Nowej Zelandii.
14: Mówił Chris Wachowiak, organizator Nady. Pełny line-up i wszystkie ważne informacje znajdziecie na Gra FM.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. A przypomnijmy, przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Gdzie wystawione mają być pierwsze e-karty?
3: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne. Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
14: To był Michał Dobrołowicz.
4: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. W tych prognozach dużo zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o to, co nad naszymi głowami, bo więcej chmur może pojawić się w drugiej części dnia nad Toruniem i w całym regionie. Z tych chmur wieczorem i w nocy niewykluczone przelotne opady deszczu. Podobnie sytuacja może wyglądać jutro i pojutrze i w niedzielę również. Dziś do 22-23 stopni, nie więcej, na termometrach.
13: Dzisiaj czwartek, czwarty dzień tygodnia. Matematyka prosta. Do weekendu już bliżej niż dalej. I bardzo fajnie. Trzeci dzień września. Imieniny świętują Izabela, Szymon i Gerard. Pozdrawiamy i gramy teraz DJ Godzia i Jason Derulo.

0: a nie przeciętne poczucie humoru. Jego słabością jest chęć wyróżniania się nieraz za wszelką cenę. Pozdrowienia i piosenka za chwilę. Enrique Iglesias.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

All or Nothing i Cher. Skoro jesteśmy przy tych największych z wielkich gwiazd, to przypomnę, że dzisiaj Grzegorz Turnau zagra w Centrum Jordanki, sala koncertowa, godzina 19. Koncert pod hasłem 6 godzina. To jest ten koncert, który miał się odbyć wiosną, ale został przełożony i odbywa się właśnie dzisiaj. Będą piosenki z tej wydanej w zeszłym roku najnowszej płyty 6 godzina, ale tych wielkich hitów też na pewno nie zabraknie. Grzegorz Turnau, dzisiaj Centrum Jordanki, a jutro startuje festiwal Nada, też przypomnę. I teraz właśnie jedna z gwiazd tej imprezy. Igo i przyjaciele. Ostatni dzień lata. Noc

0: Robin Schulz w Radiu Gra. Padło hasło NADA, festiwal jutro i pojutrze. W związku z tym warto też dodać, że będą dodatkowe tramwaje po zakończeniu koncertów. Tramwaje na trasie Reja, Bydgoska, Plac Rapackiego, Aleja Solidarności będą odjeżdżały z przystanku Reja o godzinie 23.10, 40 o północy, 8 minut po północy, 20 po północy, 0.35 i 0.50. Także jest szansa, że wszyscy bezpiecznie i bez problemu dojedziemy do domu po koncercie. Ale to jutro i pojutrze. A co dzisiaj w pogodzie? O tym za momencik.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
15: Po reklamie.
16: Przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. W tych prognozach dużo zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o to, co nad naszymi głowami, bo więcej chmur może pojawić się w drugiej części dnia nad Toruniem i w całym regionie. Z tych chmur wieczorem i w nocy niewykluczone przelotne opady deszczu. Podobnie sytuacja może wyglądać jutro i pojutrze i w niedzielę również. Dziś do 22-23 stopni, nie więcej, na termometrach.
1: Jest Radio Gra.

No i nie chcemy skończyć lata, nie chcemy skończyć tego wakacyjnego klimatu. To Karol G w Radiu Gram. Jutro słyszymy się po 9:00, zapraszam, ale zostańcie z nami na całe popołudnie. Oczywiście po 13:00 dużo naszych toruńskich tematów. No i przede wszystkim hity pełne energii. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz jeszcze raz wakacyjnie. Antik i opa, opa, jedziemy do Grecji.

0: mama.
1: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Po reklamie.
8: To jest toruńskie czwartkowe popołudnie. Jest 13 na zegarach. Czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
9: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w sprawie wycinki drzew podczas budowy ronda na skrzyżowaniu Okulnej i Strzałowej w naszym mieście. Dochodzenie dotyczy podejrzenia zniszczenia oraz uszkodzenia siedlisk roślin i zwierząt, w tym lęgowisk ptaków objętych ochroną gatunkową. Zgłoszenie o możliwym przestępstwie wpłynęło do prokuratury 18 czerwca tego roku. W ramach śledztwa zaplanowano szczegółowe oględziny terenu wycinki z udziałem biegłego ornitologa oraz dendrologa. Śledczy zabezpieczają także dokumentację związaną z inwestycją i zagospodarowaniem przestrzennym okolicy. Przesłuchiwani są świadkowie, a także zasięgane są opinie ekspertów. Po więcej informacji w tej sprawie odsyłamy Was na Gra FM.
10: Sport w Radiu Gra.
9: Teraz zaglądamy do AZS UMK Toruń. W tym sezonie toruńscy wioślarze mają już na koncie 6 medali, a przed nimi ostatni sprawdzian. Mistrzostwa Europy do lat 23 w Kruszwicy.
11: Jest to kolejna z jakby szeregu mistrzostw. Do tej pory odbywały się już mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata seniorskie, mistrzostwa Europy i świata juniorów i mistrzostwa świata młodzieżowe, więc to jest w zasadzie ostatnia z takich sześciu, z cyklu sześciu zawodów mistrzowskich w tym wioślarstwie klasycznym. Do tej pory nasi zawodnicy zdobyli 6 medali w tym roku, więc jest to bardzo medalodajny sezon. 3 złote medale, 3 srebrne medale. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze nasi zawodnicy dorzucą na Mistrzostwach Europy w Kruszwicy.
9: Mówił Łukasz Pawłowski, prezes AZS UMK Toruń. A do tej rozmowy i tematów sportowych będziemy jeszcze wracali szerzej w raporcie za godzinę. Także o 14 wrócimy do naszego wywiadu z toruńskim internistą. Sprawdzimy, jak zadbać o swoją odporność przed zbliżającą się jesienią.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Powoli już zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy wakacje. Sprawdźmy więc, gdzie jeździliśmy najczęściej i ile nas to kosztowało.
12: Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, czyli na czele bez zmian, a podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej. Średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczny Polak wyjeżdżający z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 zł.
9: To był Igor Skrzypek. A już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia.
8: To jest i będzie ciepłe toruńskie popołudnie z wynikiem od 22, a jak poświeci słońce, to i może i 23 stopnie uda się jeszcze tego popołudnia odnotować. I to jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Ale w najbliższych godzinach czeka nas delikatna zmiana pogody. Jutro chłodniej, 19 stopni maksymalnie. Jutro też niestety w Toruniu będą potrzebne parasole, bo w tej drugiej części dnia możemy spodziewać się sporej ilości deszczu. Spadnie też ciśnienie. Czwartkowe ciepłe, przyjemne popołudnie, chwila po pierwszej na zegarach. No, w sumie chyba najcieplejsze w tym tygodniu, jeżeli chodzi o wynik na subkurtenci, do którego to będziemy wracali. Będziemy też przede wszystkim mówili o tym, co przed nami, bo patrzę, już wiem, że to będzie kolejny weekend na bogato w mieście Kopernika i Piernika. Marcin Miśniecki, dzień dobry, kłaniam się i o tym Was będę przekonywał do 18.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobrze pograne to Margaret w Radio Gra. Z pierwszym dniem września komunikacja miejska w Toruniu wróciła do tak zwanego normalnego funkcjonowania pozawakacyjnego. I tu ważne informacje, bo i na Żwirki w Góry można już swobodnie przejeżdżać, no i na Kościuszki wróciły tramwaje. O i właśnie, to jest temat, do którego na pewno dzisiaj wrócimy. Nada Festiwal zbliża się dużymi krokami. Będziemy przyglądali się z uwagą, zapraszali was m.in. do strefy chilloutu, która jest szykowana podczas festiwalu. Poza tym budżet obywatelski za 4 dni rusza głosowanie. Przypomnę, że będziemy mogli wydać w tym roku prawie 11 milionów złotych. To są ważne tematy, a i oczywiście miejsca wydarzenia, w których dziać się będzie. W naszej sądzie dzisiaj ważna informacja dla kierowców dotycząca badań technicznych pojazdów. Ten temat wróci u nas całkiem niedługo w Radio Gra. Pozostańcie więc z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
6: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
8: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
11: i Klemens prawy.
10: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
12: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
11: Codziennie.
12: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
9: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: kto pamięta serial Przyjaciele, pamięta także i ten numer The Rembrandts w Radio Gra. To są hity pełne energii. Teraz nasza sonda. Obiecałem, że będzie coś dla kierowców. Każdego kierowcy, który, no właśnie, sprawdza, czy badania techniczne to mu się skończyły, czy jeszcze są ważne. Rząd pracuje nad zmianami w kodeksie drogowym. Zgodnie z tym projektem kierowca będzie mógł przyjechać na przegląd miesiąc przed wygaśnięciem ważności badań. Co na to sami zainteresowani?
1: To jest bardzo dobry krok, ponieważ nie musimy czekać, wiadomo, są to nasze pieniądze. Każdy czeka do tego ostatniego dnia, no aby nie tracić pieniędzy i nie tracić kilku dni, tygodnia, czasami ważnego badania. A tutaj możemy sobie komfortowo, kiedy mamy chwilę wolną, podjechać. Taki bufor 30 dni uważam, że to jest bardzo słuszne.
2: Generalnie tak jak my, powiedzmy, mam samochód, gdzieś tam stoi, wyjeżdżam w trasę, dwa tygodnie mnie nie ma, wracam, jestem bez badań technicznych, tak? Jeśli mam czas i mam te widełki, które mogę wykorzystać, to jak najbardziej.
0: A, no i co ważne, ten buforowy czas nie skróci ważności tychże badań i to jest ta ważna zmiana.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pomorska Księżniczka Sceny Muzycznej, czyli Ina i Deja Vu w Radiu Gra. Za chwilę u nas trochę więcej o pogodzie, bo ta ważna jest, prawda? W kontekście kolejnego weekendu, szczególnie, że za chwilę przecież startuje Nada Festiwal. Będzie deszcz czy nie będzie? Oto jest pytanie. Sprawdzimy to dla Was niedługo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej
4: masz. O reklamie.
5: To jest i będzie ciepłe toruńskie popołudnie z wynikiem od 22, a jak poświeci słońce, to i może i 23 stopnie uda się jeszcze tego popołudnia odnotować. I to jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Ale w najbliższych godzinach czeka nas delikatna zmiana pogody. Jutro chłodniej, 19 stopni maksymalnie. Jutro też niestety w Toruniu będą potrzebne parasole, bo w tej drugiej części dnia możemy spodziewać się sporej ilości deszczu. Spadnie też ciśnienie.

0: Jest Justin, jest dobrze. Tak też budujemy ten popołudniowy klimat z hitami pełnymi energii. Justin Timberlake przed drugą za chwilę wiadomości. No właśnie, jednym z newsów dnia jest informacja o tym, że kolejny Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu oficjalnie, chociaż wiedzieliśmy, że tak może być. Wiemy, że tym miejscem będzie stolica Dolnego Śląska, czyli Wrocław. Tam ma się odbyć kolejne wydarzenie pod nazwą Sylwester z Polsatem 2026. A co w Toruniu? No, tego nie wiemy. My będziemy musieli sobie jakoś poradzić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Po reklamie.
0: Trzeci dzień września w kalendarzu, jest 14. To jest popołudnie z Radiem Gra Toruń. To jest czas na kolejny serwis informacyjny, czas na raport.
11: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Jutro o godzinie 22 zostanie otwarty dla ruchu przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Równinnej w Toruniu, który przez kilkanaście dni był remontowany. Tym samym zakończą się utrudnienia związane z prowadzonymi przez kolejarzy pracami, a kierowcy nie będą już musieli korzystać z objazdów. Zmieniamy temat. Lato powoli dobiega końca, a jesień coraz bliżej. Pogoda jest bardzo zmienna, dlatego na naszej antenie wspólnie z toruńskim internistą sprawdzamy, co zrobić, żeby zwiększyć swoją odporność, a co za tym idzie, walkę z wirusami.
12: No, sezon grypowy to raczej nadejdzie, różnie jest w różnych latach. Czasem jest to październik, listopad, już zaczyna się taki wyskok tych zachorowań. Widzimy to w placówkach medycznych. Czasem jest to dopiero w okresie zimy, w zależności jak to wszystko szybko się wykluje, jeśli chodzi o aurę, pogodę i też ile osób choruje, jak to się roznosi w społeczeństwie, więc trudno to przewidzieć. Na pewno, co mogę polecić, zalecam, to szczepienie na grypę. To dla każdego, a szczególnie tu osoby starsze, dzieci i osoby, które potencjalnie jakby więcej uczestniczą w życiu takim medycznym, czyli przewlekle chorzy. Teraz to jest czas na szczepienie, a nie dopiero jak mamy epidemię grypy.
11: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.
1: Sport w Radiu Gra.
11: Dzisiaj na naszej antenie zaglądamy do AZS-u MK Toruń. Teraz powiemy o tym, że trwają nabory do sekcji wioślarskiej, które są prowadzone dla dzieci z roczników 2012-2014.
2: I są to zajęcia, które dwa razy w tygodniu są przeprowadzane dla takich adeptów wioślarstwa. Zależy nam teraz w tym okresie na naborach dzieci z roczników 2012-2014. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą spróbować się w sporcie, no uważam, pięknym sporcie, który jest bardzo wszechstronny, rozwija ciało, rozwija charakter.
11: Mówi Łukasz Pawłowski, prezes AZS-u MK Toruń.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Od dzisiaj obowiązują nowe zasady dla początkujących kierowców. Wprowadzono okres próbny, zero alkoholu i dodatkowe konsekwencje za wykroczenia. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostaje objęta dwuletnim okresem próbnym. Jak usłyszał od zawodowych kierowców reporter Igor Skrzypek, to krok w dobrą stronę.
10: Gdyby tak zacząć od tych młodych kierowców albo tych, co dopiero zdali i w zasadzie no dzisiaj 2 lata, ale jutro może być 5, może być 10, a w sumie i dożywotnio, to myślę, że jest to dobry pomysł.
13: Czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
10: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
14: Młodzi kierowcy powinni się skoncentrować przede wszystkim na tym, jak prowadzą, na swojej technice, a nie na tym, żeby próbować po spożyciu wsiadać za kierownicę.
11: W przypadku kierowców 17-latków okres próbny będzie wydłużony do 3 lat.
0: Warto dzisiaj skorzystać z urków tego ciepłego, przyjemnego popołudnia, no i słonecznego całkiem w naszym mieście, bo na termometrach 22-23 stopnie, jutro niestety już tak dobrze nie będzie, spadek. Do 19 kreski na termometrze, a w drugiej części dnia pojawiać się będą opady deszczu. W sobotę czasem słońce, czasem deszcz, czyli mocno filmowo. W najbliższych godzinach czeka nas też spadek ciśnienia, które możemy odczuć. Czternasta staje się faktem, taki czas, kiedy no, łapiemy małą zadyszkę często, więc polecamy łyk kawy. Dorzucam też zestaw hitów pełnych energii, Topic i Bizosko. Za chwilę u nas Sorry Papi, a później kwiaty, kwiatuszki od Miley Cyrus. Tak też zaczynamy tę godzinę. A w tej godzinie będę wam polecał, zapraszał miejsca, w których dziać się w Toruniu będzie. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: trwa przygotowanie do sportowego sezonu wielu drużyn w naszym mieście. Hokeiści, siatkarze, no czy też koszykarze, którzy dzisiaj o 18:30 w UCS-ie zagrają z Czarnymi Słupsk w ramach memoriału Wojtka Michniewicza. Pierwszy mecz Torunia nie przegrali, chociaż gramy w niepełnym składzie, żeby nie było wątpliwości. Dziś 18:30 gramy z Czarnymi, warto być. No a futsal Ekstraklasa, już w sobotę inauguracja w Toruniu, SP28 z rekordem bielsko-białą. Torunianie pierwszy mecz na wyjeździe już wygrali, więc warto by podtrzymać passę. Trzymamy kciuki, a o futsalu piszemy też na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
8: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19:55 w Polsacie.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń, Władysława Dziewulskiego 43.
11: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz,

0: Jutro w Toruniu w samą południe na placu Rapackiego startuje festiwal Art Moves 2026, czyli sztuka z przesłaniem na billboardach od jutra w naszym mieście. Zaglądamy do Auli UMK. Spektakl Pikantni to propozycja na jutro na godzinę 19. Skoro jesteśmy w Auli, to pozostaniemy tam, bo już w niedzielę piosenki to Osiecka, Młynarski, Przybora i Kofta. Wielkie przeboje tych autorów usłyszymy w wykonaniu znakomitych artystów polskiej sceny. W Toruniu wystąpią m.in. Katarzyna Dąbrowska, Joanna Trzepiecińska, Hanna Śleszyńska czy też Zbigniew Zamachowski. Jacek Wójcik też ma się pojawić. A w niedzielę przy Komecie startuje kolejna odsłona Phlego Targu. Już od 7 rano będzie też coś dla fanów znanych klocków. Kasia Kowalska zagra koncert niedaleko Torunia w Unisławiu na Dożynkach. Jeżeli wam po drodze, polecamy to w sobotę po 20.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra.

0: mocy, potencji miłości w Radiu Grach Lois, a za kilka minut zabieram was do Barcelony. No tam dzisiaj 30 stopni, tak a propos pogody, do której wrócimy w Radiu Grach za chwilę. No u nas trochę mniej, przynajmniej dziś, jutro jeszcze mniej. Szczegóły meteo niebawem, pozostańcie z nami.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Warto dzisiaj skorzystać z urków tego ciepłego, przyjemnego popołudnia, no i słonecznego całkiem w naszym mieście, bo na termometrach 22-23 stopnie, jutro niestety już tak dobrze nie będzie, spadek. Do 19 kreski na termometrze, a w drugiej części dnia pojawiać się będą opady deszczu. W sobotę czasem słońce, czasem deszcz, czyli mocno filmowo. W najbliższych godzinach czeka nas też spadek ciśnienia, które możemy odczuć.
3: To jest Radio Gra.

0: muzyczne podróże z Radiem Gra, duże i małe. Alan Walker i Barcelona, szybki transfer, czemu nie? To są hity pełne energii. Na chodniki, trawniki, a może place zabaw, a może wydarzenia miejskie. Te ogólnomiejskie albo te nasze osiedlowe, które dotyczą miejsca, ulicy, w którym żyjemy na co dzień. Jak już się domyślacie, chodzi o budżet obywatelski miasta Torunia. 130 projektów w tym roku będzie poddanych pod głosowanie, prawie 11 milionów do dyspozycji i to my decydujemy, na co te pieniądze pójdą od 7 do 28 września. Warto kliknąć, warto wybrać, a może to zrobić każdy mieszkaniec naszego miasta.
1: Hity pełne energii.
0: A jeżeli będzie to wasze pierwsze głosowanie i nie bardzo wiecie, jak to zrobić, odsyłam poszczegóły na Gra FM.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
19: Radiowy raport o 15. Zaczynamy od naszych lokalnych toruńskich wiadomości. Mamy też newsy z kraju i ze świata. Będziemy też na sportowych arenach.
20: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Przed nami trzeci toruński kongres dialogu. Wydarzenie zaplanowano w dniach od 8 do 9 września na toruńskich Jordankach pod hasłem Miasto dla Młodych.
21: Zaczynamy 8 września w Jordankach o godzinie 9 inauguracją, ale nie tylko inauguracją kongresu dialogu, ale też ważnego działania programu Wybieram Toruń. Bardzo unikalnego rozwiązania, które daje pełen pakiet wsparcia młodym osobom, które chciałyby spróbować kształcić swoje pomysły na pierwsze biznesy. I kontynuujemy trzema panelami tematycznymi, później dyskusją o sporcie dzieci i młodzieży. I tak samo 9 września w Jordankach o 9 zaczynamy. Wtedy mamy trzy panele tematyczne od 16. 9 września serdecznie zapraszam właśnie na spotkanie i opowieść Tima Gilla o mieście przyjaznym dzieciom, a później dyskusją, w której również eksperci będą rozmawiać o tym, jak możemy chcemy sprawić, żeby nasze miasta były miastami przyjaznymi dla dzieci, dla rodzin, dla młodych osób.
20: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla kierowców, bo w weekend czekają Was zmiany i utrudnienia w ruchu, a powodem jest wyścig kolarski, który przyjedzie ulicami Torunia. Więcej o szczegółach już teraz Artur Stochla.
0: Już od soboty, od godziny 8:00 zamknięty zostanie toruński bulwar na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Co ważniejsze, w dniu wyścigu ulica będzie wyłączona na fragmencie do ulicy Świętego Jakuba. Na Starówkę wjedziecie ulicą Mostową, a wyjedziecie ulicą Łazienną.
20: Artur, w jakich godzinach możemy spodziewać się utrudnień i jak wygląda dokładniej trasa wyścigu?
0: W niedzielę wyścig kolarski pojedzie przez bulwar Filadelfijski, ulicę Bydgoską, Matejki, Kraszewskiego, Bema, Bronieskiego, szosę Bydgoską, jak również DK80 w kierunku Bydgoszczy. Na czas przejazdu północna nitka Krajowej 80 będzie przeznaczona do ruchu w obu kierunkach. Zawody rozpoczną się o godzinie 7:00 i potrwają do 14:00. Natomiast ruch na bulwarze wróci około godziny 16:00.
20: Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie, zachowajcie ostrożność.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało prośbę do służb, by przyjrzały się, czy wokół prezydenta nie doszło do lobbingu. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich.
5: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
16: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
20: Mówiła w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem szefowa resortu Barbara Nowacka. Prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: To jest raport sportowy, zapraszam. Mieszkańcy Torunia mogą teraz bezpłatnie korzystać z nowej bieżni na stadionie miejskim. Wystarczy założyć konto w systemie Karta Mosir i wygenerować indywidualny kod QR na telefonie, by wejść na obiekt w wyznaczonych godzinach. Nie są wymagane wcześniejsze rezerwacje ani dodatkowe formalności. Dostępność bieżni zależy od harmonogramu, który można sprawdzić online. Mieszkańcy powinni korzystać wyłącznie z części obiektu udostępnionej w danym czasie oraz zwracać uwagę na oznaczenia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ równolegle mogą odbywać się profesjonalne treningi na płycie boiska, skoczniach czy rzutniach. Oczywiście obowiązuje odpowiednie obuwie sportowe i przestrzeganie regulaminu. Teraz jeszcze zapowiedź meczu. Piłkarze FC Toruń szykują się do pierwszego pojedynku w tym sezonie na własnym parkiecie. Już pojutrze, czyli w sobotę o 18:00 w hali SP nr 28 w Toruniu podejmą rekord Bielsko-Biała. Przypomnijmy, że w poprzednim meczu w zeszły weekend podopieczni Dmytro Kameko wygrali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 7-3.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
19: To jest najcieplejsze popołudnie tego tygodnia z wynikiem w okolicach 22-23 stopni, gdy to słońce odważniej przebija się za chmur. Jutro, no właśnie, chmury to jednak będą dominowały w Toruniu, 20 stopni, 19 raczej bardziej realne i do tego też w drugiej części dnia potrzebne będą parasole, tego deszczu spadnie całkiem sporo, ale wieczorem jest szansa, że ta sytuacja nam się uspokoi.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
19: Dzień dobry, po 15:00 rozkręcamy czwartkowe popołudnie, a w tej godzinie będziemy m.in. biegać sobie po nowym niebieskim pięknym Mondo na stadionie lekkoatletycznym, będziemy też na Nada Festiwalu. Jako że początki też są ważne, Dany, Dawid Pociadło i Luna na dobry początek hitów pełnych energii. Marcin Misiewski, dzień dobry, ponownie witajcie.

0: Wraca Kalejdoskop Radia Gra. W nim pojawi się pani dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Angelika Dzięgiel-Poślada. Temat między innymi to możliwość skorzystania z nowego mondo, nowej bieżni na stadionie lekkoatletycznym.
1: W pełni cyfrowo można wygenerować kod, który pobieramy na nasz telefon i można, że tak powiem, w ten sposób swobodnie wejść. No, że między 7 a 10 rano obiekt jest dostępny dla naszych mieszkańców, kluby sportowe wtedy nie trenują i między 18 a 20 także są te godziny dostępne, więc to jest duża przestrzeń.
0: A jak to dokładnie zrobić? Napisaliśmy też o tym na portalu gra.fm. Cała rozmowa już w niedzielę w Kalejdoskopie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia Wielka Niszawka. Zapraszamy!
5: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
8: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
12: masz. Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: No dobry popołudnie, hity pełne energii. Teraz będzie o artystach, którzy wracają do korzeni. Często DJ-e ostatnio przypomnieli sobie, że kiedyś zaczynali grać od płyt winylowych, swoją przygodę. A w turnieju mamy pewien kolektyw muzyczny, Connected by MIDI, którzy pojawią się w tym roku na Nada Festiwalu. No i z czarnych krążków będą nam umilać czas w strefie chillu. Cezary Kubiak.
1: Na tyle, na ile możemy, wspieramy festiwal i gramy tam. Ludzie przychodzą na scenę, pod scenę i słuchać tych po prostu headlinerów głównych, ale jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe i tak z boku też wtedy, jak ludzie przychodzą, ten winyl jakoś fajnie wybrzmiewa, są ciekawi.
0: A od jutra będzie można tego osobiście doświadczyć, a ja przypomnę, że festiwal i w piątek, i w sobotę zaczynają toruńscy artyści. Jakub Jan Bryndal jutro o 5:00 na drugiej scenie, drugą scenę także w sobotę otwierać będzie Łajka. A kto z was chciałby to zobaczyć na żywo, teraz jest na to szansa. 56 654 3210.

0: Dua Lipa artystką wielu numerów i hitów jest, niewątpliwie. Są też artyści tak zwanego jednego numeru, Hideaway, z pewnością do nich może się zaliczyć ze swoim What is Love. Ten numer za chwilę, wcześniej sprawdzimy dla was, co nam przyniesie Aura w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
6: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece, Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: To jest najcieplejsze popołudnie tego tygodnia z wynikiem w okolicach 22-23 stopni, gdy to słońce odważniej przebija się za chmur. Jutro, no właśnie, chmury to jednak będą dominowały w Toruniu, 20 stopni, 19 raczej bardziej realne i do tego też w drugiej części dnia potrzebne będą parasole, tego deszczu spadnie całkiem sporo, ale wieczorem jest szansa, że ta sytuacja nam się uspokoi.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
17: To jest Radio Gra.

0: Już niebawem, bo w przyszły weekend Toruń zostanie opanowany przez wespy. Legendarne motocykle, które się pojawią, skutery w zasadzie bardziej chyba niż motocykle, może tak. 80 wesp przyjedzie na limitowany, specjalny zlot na 80-lecie wespy. W Toruniu będziemy mogli podziwiać absolutne perełki. Już w przyszły weekend w mieście będą widoczni posiadacze tych motocykli, którzy zjadą do Torunia nie tylko z Polski, ale podobno i z zagranicy. Czekamy zatem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Czyta lektor AI.

0: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
1: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. O reklamie.
5: I to już 16 na zegarach w naszym mieście. Czas w Radiu Gra na kolejny serwis informacyjny z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
6: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek dobre informacje dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Świętej Faustyny. Na odcinku od Legionów do Kozackiej pojawiła się nowa nawierzchnia, wymieniono chodniki i odnowiono oznakowanie. Jak dodają toruńscy drogowcy, warto pamiętać, że na Świętej Faustyny, ulicy Kozackiej i w rejonie Koniuch obowiązuje strefa 30. Chodzi oczywiście o ograniczenie prędkości. A teraz zmieniamy temat i wracamy do naszej rozmowy z toruńskim internistą. Sezon infekcyjny coraz bliżej.
7: Co do objawów, no to oczywiście grypa tutaj tak na pierwszy plan się wysuwa, jeśli chodzi o zachorowania. To oczywiście gorączka, katar, bóle mięśniowe, to takie klasyczne objawy. No ale tych wirusów innego typu, różnych, nie tylko grypy, no mamy wiele, więc to, no ale wiadomo, że jak jest epidemia grypy i to jakby najbardziej w największej skali w kraju jest zauważalne. No generalnie jeśli ktoś łapie, czy to jest grypa, czy inny wirus, ale jest to infekcja poważna, czyli nie tylko katar i osłabienie, tylko ktoś gorączkuje i takie osoby zlekceważą te objawy, nie wyleżą tego, nie zbiją tej temperatury, nie nawodnią się, nie wyleżą chociaż 2-3 dni w domu, no to jest droga do powikłań. No takim najczęstszym powikłaniem pogrypowym to jest zapalenie mięśnia sercowego.
6: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. A teraz czas na zapowiedź. Jutro rozpocznie się długo wyczekiwany Festiwal Nada. Wydarzenie zaplanowano przed Centrum Targowym Park. To będą 2 dni muzyki i wydarzeń towarzyszących. A na toruńskiej scenie wystąpią m.in. Koma, Myslowic, Igo czy Kasia Sienkiewicz. Teraz mamy ważne informacje dla seniorów.
8: Seniorzy wchodzą za darmo na ten festiwal i zapraszamy ich jak najbardziej. Możecie przyjść za darmo, zobaczyć zespoły, które są obecnie aktualne i najbardziej popularne w Polsce. I też zakładam, że bardzo często ten senior nie może, nie stać go, żeby pójść na koncert i taki pojedynczy koncert. Mamy taką misję, żeby muzyka naprawdę łączyła pokolenia i żeby seniorzy mogli przyjść za darmo, doświadczyć tego, co aktualnie słuchają Polacy.
6: Mówił Chris Wachowiak, organizator NADY.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Od 1 września edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Dyrektorzy placówek oświatowych podkreślają, że raczej nie spotkali się z problemami lub protestami ze strony rodziców i uczniów.
10: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan. Nauczycieli mamy świetnych nauczycieli, nie było problemu. temu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej.
6: Mówiła Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Spacer, bieganie, rower. Zdecydowanie dziś warto, bo na termometrze przyjazny wynik w okolicach 22 stopni. Jutro chmury zdominują toruńskie niebo, do tego też przelotne opady deszczu będą się pojawiały i znikały. Miejscami ten opad może być całkiem intensywny. To jutro, a w sobotę z kolei mocno w kratkę ta weekendowa aura w Toruniu. Raz słońce, raz opady deszczu. Spada ciśnienie, mamy też obojętne warunki biometeo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Jest czwartek. Chwila bożesna, na zegarach. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Marcin Miśniewski melduje się w waszych głośnikach. Pozdrawiamy szczególnie tych, którzy już po pracy, po robocie mogą ogłosić fajrant. W Toruniu dziać się będzie dużo. Czwartek, taki czas, kiedy już można się powoli rozglądać w stronę weekendu. A między innymi w Toruniu mamy pokażą swoją moc i o tym w tej godzinie też wam opowiemy.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: toruńskie mamy, drodzy państwo, mili, niejednokrotnie pokazały, że mają moc. Moc mam. Specjalny marsz już w najbliższą sobotę w Toruniu od godziny 11. A później w miasteczku Piernikowym sporo atrakcji dla wszystkich mam. Tych z większym i tych z mniejszym stażem. Zresztą posłuchajmy oficjalnie zaproszenia.
1: Zaczynamy o godzinie 11 spod pomnika Mikołaja Kopernika na toruńskiej Starówce i tam wystartuje nasz spacer, który mamy nadzieję mamy razem ze swoimi dziećmi, z wózeczkami, ze swoimi rodzinami. Przejdą ulicą Szeroką do ulicy Podmurnej, gdzie na placu zabaw Piernikowe Miasteczko będziemy przez cały dzień od 12 do 15 spędzać czas.
0: A zapraszała Justyna Kaproń, jedna z pomysłodawczyń marszu Moc Mam w Toruniu. Polecamy i odsyłamy poszczegóły na Gra FM.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest.

poza festiwalem Nada w naszym mieście kilka innych koncertów ciekawych, m.in. finał Nowej Muzyki i Architektury, to w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 Maler i Killer w repertuarze, a na scenie aż dwie orkiestry symfoniczne, Toruńscy Symfonicy i Symfonicy Filharmonii Pomorskiej. A teraz zaglądamy do galerii przy Żółkiewskiego, która stanie się miejscem tanecznych bitew. Wcześniej warsztatów tanecznych, Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus w sobotę od 11:00, a same bitwy wystartują, jeden na jeden pojedynki taneczne wystartują w sobotę po godzinie 17:00. A Rolkarska Akademia Jazdy to propozycja na niedzielę na godzinę 11:00 na toruńskim rolkowisku przy Skarpie. Wstęp darmowy, animacje, nauka, także dla tych początkujących, no i mnóstwo fajnej energii. Wstęp darmowy. Polecamy. Poleca Radio Gra.

0: To Grzegorz Kierzy i pod wiatr. No wiatru raczej spektakularnego w Toruniu nie spodziewamy się w najbliższych dniach, ale jutro może być nieco bardziej deszczowo. Szczegóły meteo za chwilę, ale może wieczorem już tego deszczu na nadach festiwalu raczej zbyt dużo nie będzie i to jest ta chyba dobra informacja na tu i teraz. I oby ta prognoza się sprawdziła. Szczegóły za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Reklamie.
0: Spacer, bieganie, rower. Zdecydowanie dziś warto, bo na termometrze przyjazny wynik w okolicach 22 stopni. Jutro chmury zdominują toruńskie niebo, do tego też przelotne opady deszczu będą się pojawiały i znikały. Miejscami ten opad może być całkiem intensywny. To jutro, a w sobotę z kolei mocno w kratkę ta weekendowa aura w Toruniu. Raz słońce, raz opady deszczu. Spada ciśnienie, mamy też obojętne warunki biometeo.

0: Ten koncertowy weekend w naszym mieście można zacząć w sumie już dziś od Jordanek, gdzie o 19 wystąpi Grzegorz Turnau. Pan Grzegorz gra trasę 6 godzina, z którą objeżdża kraj wzdłuż i wszerz. I dziś wieczorem o 19 wystąpi na scenie toruńskich Jordanek. Jeżeli komuś po drodze jesteście fanami pana Grzegorza i twórczości, zdecydowanie polecamy. Przyjemności. A my gramy dalej. Blondie za chwilę u nas i pani Wrzesień z September's Cry For You.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
11: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Teraz w

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 17, to jest Toruńskie Popołudnie, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
3: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w sprawie wycinki drzew podczas budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Okulnej i Strzałowej w naszym mieście. Dochodzenie dotyczy podejrzenia zniszczenia oraz uszkodzenia siedlisk roślin i zwierząt, w tym lęgowisk ptaków objętych ochroną gatunkową. Zgłoszenie o możliwym przestępstwie wpłynęło do prokuratury 18 czerwca tego roku. W ramach śledztwa zaplanowano szczegółowe oględziny terenu wycinki z udziałem biegłego ornitologa oraz dendrologa. Śledczy zabezpieczają także dokumentację związaną z inwestycją i zagospodarowaniem przestrzennym okolicy. Przesłuchiwani są świadkowie, a także zasięgane są opinie ekspertów. Więcej informacji znajdziecie na gra.fm. Zmieniamy temat. Przed nami trzeci Toruński Kongres Dialogu. Wydarzenie zaplanowano w dniach od 8 do 9 września na toruńskich Jordankach pod hasłem Miasto dla Młodych.
4: Specjalnie zaplanowaliśmy też strefę dla maluchów, czyli każda osoba, która przyjdzie z swoim dzieckiem, może też skorzystać z tego, że na czas panelu może pod opieką animatorów zostawić bezpiecznie dziecko, oczywiście z kontaktem do siebie i móc podyskutować, a nasze pociechy będą też zaanimowane, żeby miło spędzić czas, więc bardzo serdecznie zapraszam. To jest fajna przestrzeń do tego, żeby młodzi, ale nie tylko młodzi wiekiem, ale ci, którzy też interesują się sprawami młodych mieszkańców, mogli wziąć udział, podyskutować, porozmawiać o tym, jakie są potrzeby, oczekiwania i co w Toruniu zrobić, żebyśmy stali się naprawdę atrakcyjnym miastem do pozostania dla naszych młodych mieszkańców, ale też do zamieszkania dla tych osób, które chciałyby do Torunia się sprowadzić.
3: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Badanie techniczne pojazdu możliwe nawet miesiąc przed upływem terminu, bez skrócenia jego ważności. To jedna ze zmian w kodeksie drogowym, jakie planuje rząd. Co jeszcze zmieni się podczas badań technicznych?
5: Stacje będą musiały prowadzić bardziej obszerną dokumentację swoich badań, bo ma to być dokumentacja fotograficzna. To ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowca przychodzi z dowodem na stację, otrzymuje pieczątkę, a diagnosta nawet nie widzi pojazdu. Kierowcy zawodowi dobrze oceniają propozycję zmian.
6: Kiedyś było tak kilkanaście ładnych lat. Miało się znajomego Kazika, który te dowody podbijał. Uważam, że też dla siebie, no każdy chce wiedzieć, czy ten samochód jest sprawny. No.
7: Myślę, że to już robi się niszą, ale jednak się coś takiego jeszcze spotyka. No warto by było, żebyśmy mieli bezpieczne samochody, bo to jest nasze bezpieczeństwo.
5: Za braki zdjęć z badań stacjom diagnostycznym groziłyby kary finansowe. Zgodnie z projektem do ich nakładania uprawniony byłby starosta.
3: Informował Igor Skrzypek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
2: Najbliższych godzinach w Toruniu i w regionie czeka nas delikatna zmiana pogody. 19 stopni jutro mają pokazywać termometry w Toruniu i w regionie. Do tego też chmury będą dominowały raczej w piątek według synoptyków, co oznacza również, że parasol będzie potrzebny, bo te opady, szczególnie w drugiej części dnia, mogą być miejscami intensywne. W sobotę raz słońce, raz chmury na przemianie, deszcz też może się pojawić w naszym mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
2: I to chwila po piątej na zegarach w naszym mieście, więc liczę na to, że to popołudnie powoli zaczyna bardziej zwalniać niż przyspieszać i tego wami sobie też życzę. Beautiful Life od Ace of Base na początek i Sylwia Grzeszczak podbijająca listy przebojów z numerem Mango. I tak też zaczynamy. Hity pełne energii. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

dobrej atmosferze, przyjaznej godzinie, bo w niedzielę o godzinie 11 na toruńskim rolkowisku przy Skarpie, zupełnie za free, Rolkowa Akademia, czyli aktywny orlik wracający. Pierwsza edycja okazała się hiciorem, druga zakładam, że będzie nie mniejszym. No to wpadajcie, ekipa Jourolki czeka z instruktorami dla tych początkujących, dla tych, którzy chcą doszlifować swoje umiejętności. A niech to będzie też przygotowanie przed ostatnim night skatingiem, a ten w Toruniu pojedzie przez miasto 12 w sobotę od 19.30, a Rolkowa Akademia startuje w niedzielę o 11 na Skarpie. Czekamy na Was.

0: Jeżeli wybieracie się jutro na Nada Festiwal albo w sobotę, no i zastanawiacie się, czy kalosze powinny wjechać. O, to jest pytanie. Szczegóły meteo za chwilę u nas. Ten deszcz ma się w piątek pojawić, szczególnie w dzień, ale już wieczorem jest szansa, że unikniemy spektakularnych opadów i powinno być dobrze. Do meteo wracamy za chwilę. Pozostańcie więc z nami. Będą też hity pełne energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
1: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
2: Po reklamie.
3: Najbliższa godzina w Toruniu i w regionie czeka nas delikatna zmiana pogody. 19 stopni jutro mają pokazywać termometry w Toruniu i w regionie. Do tego też chmury będą dominowały raczej w piątek według synoptyków, co oznacza również, że parasol będzie potrzebny, bo te opady, szczególnie w drugiej części dnia, mogą być miejscami intensywne. W sobotę raz słońce, raz chmury na przemianie, deszcz też może się pojawić w naszym mieście.
4: To jest Radio Gra.

0: Zaczęliśmy dobrze, kończymy całkiem też nieźle. Kłaniam się, dziękując wam serdecznie za to nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro słyszymy się już z terenu festiwalu Nada, gdzie będę miał przyjemność pojawić się, no i przekazywać wam te informacje a propos przygotowań chociażby do tego wydarzenia startującego jutro w naszym mieście z Radiem Gra. Jutro składak Mariusz Konowski przejmuje stery po godzinie 13. Marcin Misiecki, dziękuję. Dobrego, spokojnego czwartkowego wieczoru i popołudnia. Bye, bye.
1: Pełne energii.
2: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
10: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska. Dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Jutro o godzinie 22 zostanie otwarty dla ruchu przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Równinnej w Toruniu, który przez kilkanaście dni był remontowany. Tym samym zakończą się utrudnienia związane z prowadzonymi przez kolejarzy pracami, a kierowcy nie będą już musieli korzystać z objazdów. Zmieniamy temat. Lato powoli dobiega końca, a jesień coraz bliżej. Pogoda jest bardzo zmienna, dlatego na naszej antenie wspólnie z toruńskim internistą sprawdzamy, co zrobić, żeby zwiększyć swoją odporność, a co za tym idzie, walkę z wirusami.
11: No, sezon grypowy to raczej nadejdzie, różnie jest w różnych latach. Czasem jest to październik, listopad, już zaczyna się taki wyskok tych zachorowań. Widzimy to w placówkach medycznych. Czasem jest to dopiero w okresie zimy. W zależności jak to wszystko się wykluje, jeśli chodzi o aurę, pogodę i też ile osób choruje, jak to się roznosi w społeczeństwie, więc trudno to przewidzieć. Na pewno, co mogę polecić, zalecam, to szczepienie na grypę. To dla każdego, a szczególnie tu osoby starsze, dzieci i osoby, które potencjalnie jakby więcej uczestniczą w życiu takim medycznym, czyli przewlekle chorzy. Teraz to jest czas na szczepienie, a nie dopiero jak mamy epidemię grypy.
10: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu. Teraz mamy kolejne ważne informacje dla mieszkańców. W Toruniu szykuje się kolejny etap wymiany instalacji sieci ciepłowniczej, a to oznacza, że w części miasta nie będzie ciepłej wody. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik zapowiada, że zabraknie jej na osiedlu Młodych nawet przez 11 dni. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
12: Od 7 do 18 września nastąpi przerwa.
1: przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody do części budynków. Prace obejmują wymianę sieci i przyłączy cieplnych na preizolowane, co ma przygotować system do sezonu grzewczego. Wyłączenia dotyczą niektórych budynków przy ulicy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGE zapewnia, że postara się skrócić czas prac do minimum. Warto zwrócić uwagę na informację wywieszoną na drzwiach wejściowych do budynków na osiedlu młodych.
10: Te utrudnienia rozpoczną się 7 września, czyli w najbliższy poniedziałek, ale o tym wszystkim będziemy Wam jeszcze z pewnością przypominać na naszej antenie. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm. Zostańcie z nami, bo już za moment w Radiu Gra informacje pogodowe dla Torunia.
0: Tym wieczorem i w nocy w Toruniu czeka nas zmiana pogody. Niestety jutro tak dobrze i przyjemnie nie będzie jak dziś. Tylko 19 stopni, deszcz raczej przez większą część dnia możemy się go spodziewać. Szczególnie w tej drugiej części piątkowego popołudnia te opady będą większe w Toruniu. Spadnie ciśnienie, warunki meteo na razie są obojętne, ale skręcą w mniej przyjazną stronę.
12: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień, ale jeszcze będzie można złapać się trochę słońca w tym miesiącu, to na pewno. Przemek Grabowski, witajcie po godzinach po 18 w Radiu Gra. Mam tutaj wasze ulubione hity, nowości, klasyki, po prostu hity pełne energii. No i teraz pełen energii house'owy hit ostatnich wakacji. No, dla niektórych to jeszcze wakacji. Bauza w numerze Magnetic.

Sound and Grace, nic do stracenia. Mrozu zapowiedział, że będzie jeszcze więcej takiej energetycznej muzyki, że szykuje nowy album i oczywiście w przyszłym roku kolejną trasę koncertową. A ja wracam do muzycznego archiwum Radia Gra. Czas na rozmarzoną muzykę taneczną, czyli Dream Dance, gatunek bardzo popularny, a jego prekursorem był kiedyś Robert Miles. Nawet były całe takie składanki, może macie u siebie składanki z Dream Dance'ami. Tutaj Robert Miles i niezapomniane One and One. Swoją wersję kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, zaśpiewała także Edyta Górniak.

Niesamowite. Wiecie, że Shakira nie dostała się kiedyś do szkolnego chóru? Naprawdę, ponieważ jej nauczyciel stwierdził, że Shakira brzmi jak koza. No to się facet pomylił, chyba trochę żałuje tego odrzucenia. Zostańcie z Radiem Gra. Wróci ekipa Fun Factory. Przypomnimy sobie Eurodance Celebration. No i będziemy też z Taylor Swift, która kupiła sobie po wielkim weselu nowy dom. Ona i Travis Kelce kupili sobie właśnie posiadłość w Ohio. Zamiatanie, sprzątanie, odkurzanie, podejrzewam, ze względu na wielkość willi.

0: More Than You Know, dwie trzecie z szwedzkiej House Mafii, czyli duet Axwell Ingrosso, a nowy numer od Swedish House Mafia. Za kilka minut w radiu gra. Nie mogę się oderwać, mam ciarki, kiedy słyszę Happiness is so sad. Tak, gramy wam w czwartek. Do końca roku już tylko 119 dni. Brzmi sporo, ale do pierwszych świątecznych reklam zostało zdecydowanie mniej. No i jeszcze się nie pojawiają, chyba że już gdzieś widzieliście, słyszeliście. Teraz dziewczyna, którą wyobrażam sobie w takiej piosence na święta, jej głos pasowałby idealnie do polskich świątecznych standardów, ale tutaj oczywiście jeszcze nie świątecznie. To Zalia w Radiu Gra, Tylko Kochaj Mnie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

Radiogra tańczy do tego bitu Swedish House Mafia. To właśnie ten kawałek, przy którym ja osobiście mam ciarki wieczorowo. Lykeli na mikrofonie, Happiness is so sad. Ten numer ma w sobie po prostu magię. Kolejny też będą wspomnienia. Kto pamięta Hungry Eyes, zaśpiewa Eric Carmen. No i wrócimy do klasyki muzyki house. Lady, hear me tonight. Chyba wiecie, kto to kiedyś. Oczywiście Modzio, to przed wami w Radiogra.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert.

0: Expert.pl.
1: Po reklamie.
2: Późnym wieczorem i w nocy w Toruniu czeka nas zmiana pogody. Niestety jutro tak dobrze i przyjemnie nie będzie jak dziś. Tylko 19 stopni, deszcz raczej przez większą część dnia możemy się go spodziewać. Szczególnie w tej drugiej części piątkowego popołudnia te opady będą większe w Toruniu. Spadnie ciśnienie, warunki meteo na razie są obojętne, ale skręcą w mniej przyjazną stronę.
0: To jest Radio Gra.

0: Lustereczko, powiedz szczerze, kto jest najpiękniejszy na świecie? Oczywiście ten słynny Narcyz. Narcyz się nazywam. To zespół Łzy, to był ich kolejny hicior po słynnej Agnieszce, która już tutaj dawno nie mieszka. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę plażowe bity, topik Becky G. Ich Sorry Papi, wróci też król popu Michael Jackson.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam. Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Po reklamie.

Nie, nie, nie, to nie żaden filet, chociaż niektórzy słyszą tutaj filet, filet, to biret, nie filet, Michael Jackson, jego niezapomniany hit. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Radio Gra po godzinach w trwający jeszcze dzisiaj dzień wieżowców. W Polsce jest coraz więcej wieżowców, a Warszawa to już jest tak naprawdę europejską stolicą. Możemy być dumni. No, w Toruniu też jest trochę wysokich budynków. Teraz wieczorowo w głośniku Paola i Ciara, bo dawno nie było tych dziewczyn. Vamos, aba.

0: Odpowiedź, jak zarobić więcej. Przeczytałem dzisiaj, że taka profesjonalna cheerleaderka NBA to potrafi zarobić miesięcznie nawet 20 tysięcy złotych. No to może czas na przebranżowienie. No mi to chyba nie wyjdzie, ale wy możecie się zastanowić. Zostańcie z Radiem Gra, bo będzie też na sportowo. Wróci mistrz Bruce Lee, King Bruce Lee, karate mistrz Franek Kimono i za chwilę Anawe, wakacyjne house'y jeszcze w Radiu Gra w numerze Talk to You.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

0: Oni już chcieli zakończyć swoją karierę, kiedy w końcu ta piosenka stała się wielkim hitem dookoła świata i słuchamy z przyjemnością aż do dziś. Eurythmics w niezapomnianym Sweet Dreams już tak wieczorowo w radiu gra. No bo dni kurczą nam się teraz naprawdę zauważalnie. Na początku września w Polsce tracimy około 3 minut światła dziennie, wyobraźcie sobie. W zależności od regionu oczywiście. To prawie 20 minut w ciągu tygodnia za tydzień o tej porze. No to będzie jeszcze mniej tego światła, ale teraz będzie mnóstwo światła, mnóstwo słońca. Robin Schulz i jego nowość Better Times w Radiu Gra.
1: Radio Gra.

0: Ostatni dzień lata to Gipsy Go i For Money, ale to jeszcze nie jest tak oficjalnie dzisiaj, ani też nie jutro, bo astronomiczne lato wcale się jeszcze nie skończyło, potrwa sobie do równonocy we wrześniu, ale sweter rano nie oznacza jeszcze oficjalnej jesieni, no i coś cieplejszego wieczorem na pewno też się przyda. I na wieczorne dogrzanie za chwilę kolejny winylowy klasyk w Radiu Gra, Maria Magdalena, oczywiście, że Sandra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
10: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
21: No.
20: A tamta to jest mega.
21: Mega, mega.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert
23: taniej.
24: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: królowa parkietów, księżniczka disco Kylie Minogue w swoim żywiole w niezapomnianym In Your Eyes. Nie zabraknie także takiej nuty wieczorowo po 20 w Radiu Gra. Będą fajne nowości, będą klasyki, będziemy wam towarzyszyć z przyjemnością. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Teatralna Mapa Torunia. Od jezuickich spektakli po festiwalowe emocje, tradycje teatralne Torunia sięgają czasów, gdy miasto tętniło życiem handlowym i kulturalnym już od XVI wieku. Pierwsze wzmianki o działalności scenicznej w Grodzie Kopernika pojawiają się właśnie w tej epoce, a kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój teatrów szkolnych, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości artystycznej. W drugiej połowie XVII wieku prym wiodły przedstawienia organizowane przez Gimnazjum Akademickie oraz Kolegium Jezuickie. Chociaż początki Teatru Jezuickiego pozostają owiane tajemnicą, to pewne jest, że już w pierwszej połowie XVII wieku w Toruniu prezentowano spektakle o charakterze religijnym i antycznym. Szkolne sceny, takie tak jak ta działająca przy kolegium, były miejscem, gdzie prezentowano sztuki z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas karnawału. Tematyka spektakli oscylowała wokół wątków biblijnych oraz antycznych, a toruńska scena szkolna uchodziła za najbardziej prestiżową wśród podobnych scen Prus Królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały także wędrowne trupy teatralne. Jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta trupy Hochdeutsche Kompanie, która w roku 1684 wystawiła widowisko celebrujące zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Najważniejszą sceną Torunia jest bez wątpienia teatr imienia Wilhelma Chorzycy, mieszczący się w monumentalnym budynku z 1904 roku przy Placu Teatralnym. To właśnie ta secesyjna perła architektury stanowi najstarszy zachowany obiekt teatralny w mieście. Początkowo nosił nazwę Stadttheater Torn i miał być niemieckim bastionem kultury. Sytuacja zmieniła się radykalnie po powrocie Torunia do Polski. W listopadzie 1920 roku ruszył tu pierwszy polski teatr publiczny, Państwowy Teatr Narodowy. Inauguracyjnym przedstawieniem była Zemsta Aleksandra Fredry, a już w 1924 roku przy teatrze powstało studio teatralne dające szansę rozwoju kolejnym pokoleniom artystów. W czasie II wojny światowej budynek teatru został przebudowany przez Niemców. Po wojnie, w latach 40., dyrektorem obiektu został Wilhelm Chorzyca, którego imię teatr nosi od 1960 roku. Od 1991 roku to właśnie tu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, będący jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w tej części Europy. Toruń to nie tylko teatr imienia Wilhelma Chorzycy. W czasie II wojny światowej przy ulicy Piernikarskiej 9 funkcjonował niemiecki teatr zamkowy. Po wojnie, od 1946 roku, w tym samym budynku działa Teatr Baj Pomorski, który aż do 1992 roku nosił nazwę Państwowy Teatr Lalki i Aktora Baj Pomorski. Założycielką tej cenionej instytucji była Irena Pikiel-Samorewiczowa. Co ciekawe, teatr powstał w październiku 1945 roku w Bydgoszczy, lecz już po 7 miesiącach przeniesiono go do Torunia. Gmach teatru był przebudowywany w latach 50. XX wieku oraz w 2006 roku, co pozwoliło na dostosowanie go do współczesnych potrzeb widzów i artystów. W styczniu 2014 roku na kulturalnej mapie Torunia pojawił się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedyna tego typu placówka w całym województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się on w spektaklach muzycznych, przyciągając miłośników musicalu i operetki z całego regionu. Toruńska scena teatralna jest niezwykle różnorodna.

Kontakt, gromadzący artystów z całego świata. Alternatywne spotkania teatralne Klamra, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania oraz coroczne toruńskie spotkania teatrów jednego aktora to kolejne wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów spragnionych teatralnych emocji. Dzięki bogatej historii, różnorodności scen i liczbie festiwali, Toruń zasłużenie uchodzi za jedno z najważniejszych centrów teatralnych Polski. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każda wizyta w teatrze jest wyjątkowym przeżyciem dla widza w każdym wieku.

0: mama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę.
7: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: O reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: AI.
1: Lipno, miasto z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Lipno to nie tylko punkt na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej przeszłości i niepowtarzalnym charakterze. Miasto będące siedzibą powiatu lipnowskiego oraz gminy wiejskiej Lipno przez wieki odgrywało ważną rolę w regionie ziemi dobrzyńskiej. Dziś, licząc ponad 13 300 mieszkańców, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Historia Lipna sięga czasów prehistorycznych. Już w I wieku przed naszą erą na tych terenach istniały osady kultury łużyckiej. Wczesnośredniowieczna osada funkcjonująca tu od X wieku była integralną częścią państwa Piastów. W kolejnych wiekach Lipno i ziemia dobrzyńska wielokrotnie stawały się areną burzliwych wydarzeń. Od najazdów Litwinów i Krzyżaków w XIII i XIV wieku przez odbijanie miasta podczas wojny polsko-krzyżackiej po ostateczne potwierdzenie przynależności tych ziem do korony Królestwa Polskiego na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku. W 1349 roku Lipno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim, co otworzyło nowy rozdział w jego historii. W XV i XVI wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem wytwórczym oraz siedzibą Sądu Ziemskiego Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kolejne stulecia Lipno pozostawało miejscem obrad sejmików ziemskich i popisów szlachty, co podkreślało jego rangę w regionie. Wiek XIX i XX przyniosły Lipnu kolejne zmiany administracyjne. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. W czasie powstania styczniowego mieszkańcy Lipna aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko rosyjskiemu zaborcy, co niestety przyniosło wzmożoną rusyfikację i represję. XX wiek to czas wielkich wyzwań, ale i odrodzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Lipno ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej miasto doświadczyło wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie Lipno wracało do życia, przechodząc kolejne reformy administracyjne. Od 1999 roku jest siedzibą powiatu lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Lipno położone jest malowniczo na Pojezierzu Dobrzyńskim, przecięte przez rzekę Mień. To właśnie tu jako trzecie w historii ziemi dobrzyńskiej uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum administracyjnym oraz gospodarczym. Niegdyś miasto było miejscem sejmików ziemskich, co czyniło je ważnym punktem na mapie politycznej regionu. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, które przypominają o jego bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie. Najważniejsze z nich to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka świątynia zbudowana w 1388 roku, wzniesiona prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego kościoła. Po licznych przebudowach i remontach zachowała fragmenty gotyckiej architektury, a w jej wnętrzu uwagę przyciągają rokokowe ołtarze boczne z elementami barokowymi oraz witraże w oknach prezbiterium i nawie. Kościół ewangelicko-augsburski, neogotycka budowla z lat 1865-1868, będąca świadectwem obecności i działalności protestantów w mieście. Neogotycka kaplica cmentarna z 1837 roku oraz cmentarze różnych wyznań, w tym cmentarz ewangelicko-augsburski i parafii rzymskokatolickiej, to miejsca zadumy i pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Ratusz klasycystyczny, wzniesiony po 1831 roku, będący nie tylko siedzibą władz miejskich, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Lipnie. Domy z XIX wieku oraz pozostałości po dawnych synagogach. Stara synagoga, na której miejscu obecnie znajduje się apteka nowa, i nowa synagoga z początku XX wieku, dziś przekształcona w dom towarowy, przypominają o wielokulturowości miasta. Szczególną uwagę zwraca także park miejski założony w 1914 roku. Położony na wzgórzu morenowym o powierzchni około 11 hektarów, łączy w sobie cechy naturalnego drzewostanu i założenia parkowego. Wśród licznych gatunków drzew dominują sosny i dęby szypułkowe. Symbolem wolności jest tu Dąb Wolności, posadzony w 1918 roku. Na pamiątkę odzyskania niepodległości park zdobią zabytkowa drewniana altana z 1924 roku, polana z okrągłym kwietnikiem i pomnik niepodległości przy północnym wejściu. W okresie międzywojennym park został doceniony na arenie ogólnopolskiej i europejskiej za wzorowe nasadzenia drzew, a wejście na jego teren było wówczas płatne. Dziś amfiteatr z muszlą koncertową, powstały pod koniec lat 70., jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Historia Lipna to opowieść o przemianach i wyzwaniach, z którymi musieli mierzyć się jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Od osady łużyckiej przez ważny ośrodek ziemi dobrzyńskiej po współczesne miasto z szeroką ofertą kulturalną i bogatym dziedzictwem. Dziś Lipno to miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, a liczne zabytki i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów i odkrywania kolejnych fragmentów miejskiej przeszłości. To właśnie tutaj, na Pojezierzu Dobrzyńskim, bije serce regionu pełnego tradycji, a jednocześnie otwartego na nowe wyzwania i możliwości.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek. Zapraszam.
19: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
18: W Toruniu szykuje się kolejny etap wymiany instalacji sieci ciepłowniczej, a to oznacza, że w części miasta nie będzie ciepłej wody. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik zapowiada, że zabraknie jej na osiedlu Młodych nawet przez 11 dni. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
20: Od 7 do 18 września nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody do części budynków. Prace obejmują wymianę sieci i przyłączy cieplnych na preizolowane, co ma przygotować system do sezonu grzewczego. Wyłączenia dotyczą niektórych budynków przy ulicy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGE zapewnia, że postara się skrócić czas prac do minimum. Warto zwrócić uwagę na informację wywieszoną na drzwiach wejściowych do budynków na osiedlu Młodych.
18: Te utrudnienia rozpoczną się 7 września, czyli w najbliższy poniedziałek, ale o tym wszystkim będziemy Wam jeszcze z pewnością przypominać na naszej antenie.
19: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
18: Lato powoli dobiega końca, a jesień coraz bliżej. Pogoda jest bardzo zmienna, dlatego na naszej antenie wspólnie z toruńskim internistą sprawdzamy, co zrobić, żeby zwiększyć swoją odporność. A co za tym idzie? Walkę z wirusami.
21: No na pewno w tym okresie trzeba zwrócić uwagę, że tą pogodę mamy jednak zmienną i trochę zdradliwą, czyli z rana mamy dość chłodne temperatury, chłodną aurę. Popołudnia potrafi być ciepło, wręcz letnio, więc generalnie tutaj ubiór adekwatny do sytuacji pogodowej. To jest chyba najważniejsze. No i oczywiście te wszystkie zalecenia takie prozdrowotne, czyli odpowiednie odżywianie, higiena snu, czyli człowiek musi być wyspany i tyle. Raczej takich zaleceń lekarskich co do suplementacji witamin, nie wiem, typu witamina C, czy kompleksy witaminowe z grupy B, to raczej jeśli ktoś jest zdrowy i nie ma udowodnionych niedoborów tych witamin, to raczej odpowiednia zbilansowana dieta wystarczy.
1: Panie doktorze, a jak to jest z tym ruchem? O to też chciałem zapytać. Pogoda nam się zmienia i czy wtedy też mamy spacerować, żeby nabrać tej odporności, czy jednak lepiej zostać w domu?
21: To też zależy, kto jaki ma jakby stan zdrowia. Czy ktoś jest przewlekle chory, czy jest zupełnie zdrowy, czy do tej pory uprawiał sport, czy nie uprawiał, w jakich warunkach. Bo jeśli ktoś uprawiał sport tylko w hali, siłownia, albo w ogóle nie uprawiał sportu i teraz zacznie uprawiać sport na jesień, gdzie mamy taką aurę właśnie, że może być temperatura plus 10 i deszcz może zacząć padać. Te osoby bez takiej zaprawy, no raczej nie powinny ryzykować, bo to można skończyć przeziębieniem. No sezon grypowy to raczej nadejdzie, różnie jest w różnych latach. Czasem jest to październik, listopad, już zaczyna się taki wyskok tych zachorowań. Widzimy to w placówkach medycznych. Czasem jest to dopiero w okresie zimy. W zależności jak to wszystko się wykluje, jeśli chodzi o aurę, pogodę i też ile osób choruje, jak to się roznosi w społeczeństwie. Więc trudno to przewidzieć. Na pewno, co mogę polecić, zalecam, to szczepienie na grypę. To dla każdego. A szczególnie tu osoby starsze, dzieci i osoby, które potencjalnie jakby więcej uczestniczą w życiu takim medycznym, czyli przewlekle chorzy. Teraz to jest czas na szczepienie, a nie dopiero jak mamy epidemię grypy. Co do objawów, no to oczywiście grypa tutaj tak na pierwszy plan się wysuwa, jeśli chodzi o zachorowania. To oczywiście gorączka, katar, bóle mięśniowe, to takie klasyczne objawy. No ale tych wirusów innego typu, różnych, nie tylko grypy, no mamy wiele, więc to, no ale wiadomo, że jak jest epidemia grypy i to jakby najbardziej, w największej skali w kraju jest zauważalne. No generalnie jeśli ktoś łapie, czy to jest grypa, czy inny wirus, ale jest to infekcja poważna, czyli nie tylko katar i osłabienie, tylko ktoś gorączkuje i takie osoby zlekceważą te objawy, nie wyleżą tego, nie zbiją tej temperatury, nie nawodnią się, nie wyleżą chociaż 2-3 dni w domu, no to to jest droga do powikłań. No takim najczęstszym powikłaniem pogrypowym to jest zapalenie mięśnia sercowego.
18: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu.
19: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
18: Przed nami trzeci toruński kongres dialogu. Wydarzenie zaplanowano w dniach od 8 do 9 września na toruńskich Jordankach pod hasłem Miasto dla Młodych.
10: Pierwszego dnia zaczynamy od takich trzech tematów, które wydają się być rdzeniem potrzeb młodych osób. To oczywiście jest rynek pracy, mieszkania i czas wolny. To są te tematy, które przez ostatni rok diagnozy Miasta dla Młodych wybrzmiewają najmocniej. Są jednoznacznie wskazywane zarówno przez uczniów, jak i studentów, młodych dorosłych, młodych rodziców i młodych przedsiębiorców jako ich top 3 najważniejszych zagadnień w Toruniu i też największych wyzwań Torunia. Ale drugiego dnia chcielibyśmy też porozmawiać o takich trzech obszarach, które równie silnie są akcentowane przez młode osoby i wpływają na istotne, takie czysto życiowe po prostu decyzje o tym, czy to jest to miejsce, czy to jest to miasto, w którym chciałbym związać swoją przyszłość. To jest edukacja, to są bezpieczne relacje, czyli to, w jaki sposób czujemy się w naszym otoczeniu, jak budujemy nasze związki z innymi osobami, ale też czy mamy możliwość poznawania nowych ludzi i budowania tych relacji w naszym sąsiedztwie, w naszej społeczności, w naszym środowisku. I ostatnim tematem jest przestrzeń miasta, która też jest bardzo ważna, dlatego że mamy gościa specjalnego, który wprost będzie opowiadał o tym, jak z doświadczeń innych krajów możemy korzystać w budowaniu bardzo fajnej, nowoczesnej przestrzeni, która jest atrakcyjna dla mieszkańców już od najmłodszych lat. To będzie Tim Gill, brytyjski urbanista, który zajmuje się właśnie miastem przyjaznym dzieciom, ale jeśli miasto jest przyjazne dzieciom, no to wiadomo, że jest też przyjazne młodzieży, jest przyjazne młodym dorosłym, jest przyjazne całym rodzinom, także tym wielopokoleniowym. Zaczynamy 8 września w Jordankach o godzinie 9 inauguracją, ale nie tylko inauguracją Kongresu Dialogu, ale też ważnego działania programu Wybieram Toruń, bardzo unikalnego rozwiązania, które daje pełen pakiet wsparcia młodym osobom, które chciałyby spróbować przekształcić swoje pomysły na pierwsze biznesy. I kontynuujemy trzema panelami tematycznymi, później dyskusją o sporcie dzieci i młodzieży. I tak samo 9 września w Jordankach o 9 zaczynamy. Wtedy mamy trzy panele tematyczne od 16 16 i 9 września serdecznie zapraszam właśnie na spotkanie i opowieść Tima Gilla o mieście przyjaznym dzieciom, a później dyskusję, w której również eksperci będą rozmawiać o tym, jak możemy sprawić, żeby nasze miasta były miastami przyjaznymi dla dzieci, dla rodzin, dla młodych osób. Specjalnie zaplanowaliśmy też strefę dla maluchów, czyli każda osoba, która przyjdzie z swoim dzieckiem, może też skorzystać z tego, że na czas panelu może pod opieką animatorów zostawić bezpiecznie dziecko, oczywiście z kontaktem do siebie i móc podyskutować, a nasze pociechy będą też zaanimowane, żeby miło spędzić czas, więc bardzo serdecznie zapraszam. To jest fajna przestrzeń do tego, żeby młodzi, ale nie tylko młodzi wiekiem, ale ci, którzy też interesują się sprawami młodych mieszkańców, mogli wziąć udział, podyskutować, porozmawiać o tym, jakie są potrzeby, oczekiwania i co w Toruniu zrobić, żebyśmy stali się naprawdę atrakcyjnym miastem do pozostania dla naszych młodych mieszkańców, ale też dla zamieszkania, dla tych osób, które chciałyby do Torunia się sprowadzić.
18: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
19: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
18: Teraz na naszej antenie zaglądamy do AZS UMK Toruń. W tym sezonie toruńscy wioślarze mają już na koncie 6 medali, a przed nimi ostatni sprawdzian Mistrzostwa Europy do lat 23 w Kruszwicy.
11: Oczywiście zobaczymy reprezentantów AZS UMK Toruń. Mamy kilku zawodników, którzy będą startować. No, obserwujemy, zobaczymy, jak wypadnie nasza ekipa. Wiem, że trenują ostro, przygotowują się i już lada moment będą pływać w Kruszwicy. Więc mamy 6 reprezentantów, w zasadzie 4 reprezentantki na ósemce. Jest to Sterniczka, Julia Wachnicka, Julia Hakobian, Kinga Stałego i Amelia Pawłowska. I mamy dwójkę bez sternika, całą jakby toruńską, Mikołaj Kowalski, Mateusz Bielak.
18: Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U23 w Kruszwicy odbędą się w dniach od 5 do 6 września.
11: Jest to kolejna z jakby szeregu mistrzostw. Do tej pory odbywały się już Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata Seniorskie, Mistrzostwa Europy i Świata Juniorów i Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, więc to jest w zasadzie ostatnia z takich 6 z cyklu 6 zawodów mistrzowskich w tym wioślarstwie klasycznym. Do tej pory nasi zawodnicy zdobyli 6 medali w tym roku, więc jest to bardzo medalodajny sezon. 3 złote medale, 3 srebrne medale. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze nasi zawodnicy dorzucą na Mistrzostwach Europy w Kruszwicy.
18: Prezes klubu Łukasz Pawłowski zaprasza również wszystkich do udziału w treningach wioślarstwa.
11: Są to zajęcia, które 2 razy w tygodniu są przeprowadzane dla takich adeptów wioślarstwa. Zależy nam teraz w tym okresie na naborach dzieci z roczników 2012-2014. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą spróbować się w sporcie. No, uważam, pięknym sporcie, który jest bardzo wszechstronny, rozwija ciało, rozwija charakter. Zawodnicy startują na różnego rodzaju akwenach, blisko przyrody, nad wodą. Organizmy, które gdzieś tam przychodzą i później się kształtują, są bardzo wydolne, bardzo sprawne, więc zapraszamy wszystkich chętnych.
18: Dodawał Pawłowski.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zaglądamy w niezwykły świat języka, który przez wieki był znakiem rozpoznawczym mieszkańców tego miasta. Gwara toruńska, bo o niej mowa, to nie tylko zestaw kilku tajemniczych słów, ale fascynujący zapis historii, w której splatały się losy kupców, rzemieślników, mieszczan i przyjezdnych z różnych stron Europy. To właśnie w Toruniu, gdzie przez setki lat spotykały się różne tradycje, powstał język codzienności inny niż wszędzie indziej. Wyobraźcie sobie Toruń kilka stuleci temu. Tętniące życiem miasto handlowe, do którego niemal codziennie przypływały statki z Gdańska. Przyjeżdżali kupcy z Berlina, Hamburga czy Amsterdamu. W wąskich uliczkach starego miasta słychać było nie tylko polski, ale też niemiecki, holenderski, a czasem nawet języki z odległych zakątków kontynentu. To właśnie tutaj na skrzyżowaniu kultur rodziła się mowa, w której polskie słowa mieszały się z zapożyczeniami, a oryginalny akcent zdradzał wielokulturową historię miasta. Nie jest tajemnicą, że Toruń przez wiele lat był ważnym członkiem Hanzy, potężnego związku miast handlowych. To sprawiło, że do miasta przybywali kupcy i rzemieślnicy z terenów niemieckojęzycznych, a ich język wywierał wpływ na codzienną mowę torunian. W efekcie w lokalnym języku pojawiały się słowa, które dziś mogą brzmieć egzotycznie, ale kiedyś były na porządku dziennym. Przykład? Słowo szynk, oznaczające karczmę, ma swoje korzenie w niemieckim szenkę. Wystarczyło powiedzieć idę do szynku, by wszyscy wiedzieli, dokąd zmierzasz, albo rychtować się, czyli przygotowywać, ustawiać. Weź no rychtuj ten stół, bo goście zaraz przyjdą. Tak mogła brzmieć prośba gospodyni podczas rodzinnej uroczystości. Gwara toruńska nie była jednak gwarą w tradycyjnym wiejskim sensie. To raczej miejska odmiana języka, która zmieniała się wraz z rytmem życia miasta. Mieszkańcy Torunia używali słów praktycznych, związanych z codziennością. W końcu to tutaj życie toczyło się na rynku, w warsztatach, przy nabrzeżu. Typowe zdania typu pójdę na rynek kupić świeży chleb, czy zanieś to do piwnicy, bo tam chłodniej, były wypowiadane z charakterystyczną dla regionu intonacją i nierzadko z domieszką lokalnych słówek. Warto wspomnieć, że na toruńską mowę ogromny wpływ miały także czasy zaborów. Gdy miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, niemiecki stał się językiem urzędowym, a wpływy tego języka jeszcze bardziej przenikały do codziennych rozmów. Widać to choćby w szyku zdań. On to zrobił już wczoraj wieczór, który przypomina niemiecką składnię, czy w określeniach typu Meister na przełożonego w warsztacie. Muszę to meldować majstrowi. To zdanie, które mogło paść w niejednym toruńskim zakładzie. Toruńska gwara była szczególnie bogata w słownictwo związane z handlem i rzemieślnictwem.

Matias oznaczał po prostu bałagan, zamieszanie, coś, co wymaga szybkiego uporządkowania. Takich słów i zwrotów było więcej, a każde z nich niosło ze sobą cząstkę miejskiej historii. Dzisiaj, choć klasyczna gwara toruńska powoli odchodzi w zapomnienie, jej ślady wciąż są obecne w mowie starszych mieszkańców. Kto uważnie słucha, ten wyłapie w rozmowach na targu czy w tramwaju zwroty, które nie pojawiają się w innych częściach Polski. Idziemy na spacer nad Wisłę, bo dziś ładna pogoda. Wypowiedziane z charakterystycznym akcentem albo zaraz przyjdę, tylko coś jeszcze ogarnę. To przykłady, w których czuć lokalny klimat. Choć postępująca standaryzacja języka polskiego sprawia, że dawne formy coraz rzadziej pojawiają się w codziennych rozmowach, gwara toruńska wciąż pozostaje ważnym elementem dziedzictwa kulturowego miasta. Przypomina o wielokulturowej przeszłości, o czasach, gdy Toruń był oknem na świat, a język narzędziem, które łączyło ludzi z różnych środowisk. To także dowód na to, jak język potrafi odzwierciedlać zmieniające się realia społeczne i kulturowe. Dziś w 2026 roku, kiedy coraz więcej osób docenia lokalność i autentyczność, warto na nowo odkrywać językowe skarby Torunia, bo choć niektóre słowa mogą wydawać się już tylko ciekawostką, to właśnie one budują wyjątkową tożsamość miasta i jego mieszkańców. Jeśli więc następnym razem usłyszysz na ulicy szynk, rychtować, majster czy galimatias, pamiętaj, że to nie tylko słowa, ale żywa historia Torunia, którą warto pielęgnować.

słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu. Jeśli wydaje wam się, że toruńskie średniowieczne mury to po prostu tło do selfie na starówce, czas podnieść głowę i spojrzeć wyżej. Tam właśnie w cieniu codziennego pośpiechu i turystycznego zgiełku stoją baszty, ciche, a jednocześnie niezwykle wyraziste strażniczki historii Torunia. Każda z nich to osobny rozdział w księdze dziejów miasta, każda ma swój niepowtarzalny charakter i tajemnicę, którą gotowa jest zdradzić tylko najbardziej dociekliwym. W czasach, gdy Toruń był miastem twierdzą, mury obronne tworzyły szczelny pierścień wokół miasta. Baszty nie były wtedy tylko dodatkiem architektonicznym, to były kluczowe punkty strategii obronnej. Rozmieszczone w regularnych odstępach pozwalały kontrolować każdy fragment podejścia do miasta. Z ich szczytów strażnicy mieli oko na wszystko, od karawan kupieckich przez posłańców z ważnymi wiadomościami, aż po wrogie wojska próbujące wedrzeć się do środka. W razie zagrożenia to właśnie z baszt nadawano sygnały alarmowe, a w trakcie oblężenia stawały się one miejscami walki, schronienia i ostatniej nadziei. Najbardziej rozpoznawalna z tych budowli to oczywiście Krzywa Wieża. I nie, to nie tylko legenda czy chwyt marketingowy. Ona naprawdę jest przechylona. Odchylenie od pionu wynosi ponad pół metra i jest efektem niestabilnego gruntu, na którym ją wzniesiono. Zamiast jednak rozebrać wadliwą konstrukcję, mieszkańcy Torunia postanowili uczynić z niej symbol miasta. Dziś Krzywa Wieża to obowiązkowy punkt każdej wycieczki, miejsce prób równowagi. Wierzcie, stanie przy ścianie tej baszty to nie lada wyzwanie i temat niezliczonych opowieści. Jedna z nich głosi, że jeśli ktoś stanie przy ścianie wieży i utrzyma równowagę, to znak, że ma czyste sumienie. Ilu śmiałków próbowało, tego nie sposób policzyć, ale chętnych nie brakuje. Niemniej intrygująca jest Baszta Koci Łeb. Nazwa brzmi tajemniczo i od lat budzi ciekawość zarówno mieszkańców, jak i turystów. Najprawdopodobniej pochodzi od charakterystycznego kształtu dachu, który przypomina kocią głowę, choć są i tacy, którzy doszukują się tu śladów dawnych legend o tajemniczych kotach zamieszkujących okolice. W średniowieczu baszta pełniła funkcję typowo obronną, ale z biegiem lat jej przeznaczenie się zmieniało. Była magazynem, warsztatem rzemieślniczym, a nawet miejscem zamieszkania. To dowód na to, jak bardzo architektura potrafi dostosowywać się do potrzeb czasu. Nie wszystkie toruńskie baszty miały jednak tyle szczęścia, by przetrwać do dziś. Wraz z rozwojem miasta i utratą znaczenia obronnego murów, część z nich została rozebrana, a materiały wykorzystano do budowy innych obiektów. Te, które ocalały, są dziś niemymi świadkami historii, tworząc niepowtarzalny klimat starówki. Przechadzając się wzdłuż dawnych murów, można poczuć ducha średniowiecznego Torunia, miasta, które kiedyś było prawdziwą fortecą. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność baszt. Niektóre z nich służyły jako magazyny broni czy amunicji, inne były więzieniami. Były też takie, w których mieszkali strażnicy lub rzemieślnicy. Trudno dziś wyobrazić sobie życie w zimnej kamiennej wieży z maleńkimi okienkami, ale dla dawnych mieszkańców była to codzienność. Często baszty były miejscem pracy, schronienia, a nawet spotkań towarzyskich. Od strony architektonicznej toruńskie baszty to prawdziwe perełki gotyku ceglanego. Czerwona cegła, ostre łuki i masywne ściany nie tylko imponują wyglądem, ale przede wszystkim świadczą o kunszcie dawnych budowniczych. Ich dzieła przetrwały setki lat, opierając się nie tylko upływowi czasu, ale także kaprysom pogody i zawirowaniom historii. Regularność rozmieszczenia baszt nie była przypadkowa. Chodziło o to, by każdy fragment muru był chroniony i by w razie ataku można było prowadzić skuteczny ogień obronny. Dziś baszty nie muszą już bronić miasta przed najeźdźcami. Ich rola się zmieniła, ale wciąż są ważną częścią tożsamości Torunia. Inspirują artystów, przyciągają turystów i przypominają mieszkańcom, że ich miasto ma naprawdę solidne fundamenty. Dosłownie i w przenośni. Spacerując po toruńskiej starówce, warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w górę i zastanowić się, ile historii kryje się w tych starych murach. A słyszeliście, że w Toruniu można spojrzeć na historię z góry i to całkiem dosłownie? Wystarczy wspiąć się na jedną z baszt, by zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. To widok, który na długo zostaje w pamięci i świetny sposób, by poczuć, jak blisko jesteśmy dawnych dziejów.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was na spacer po historii, tradycji i wyjątkowych wyróżnieniach. Toruń, perła nad Wisłą, miasto Kopernika, pierników i gotyckich murów od lat dba o swoje dziedzictwo, a dowodem na to są niezwykłe nagrody i symbole, które powstają z myślą o tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla jego rozwoju i ochrony. A słyszeliście, że w Toruniu istnieje wyjątkowa statuetka, która jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale i symbolem troski o zabytki? Mowa tu o statuetce Herbu Torunia, nagrodzie wręczanej przez prezydenta miasta Torunia osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do zachowania dziedzictwa historycznego tego niezwykłego miejsca. Statuetka ta nie jest zwykłym upominkiem. Jej historia i znaczenie sięgają głęboko w serce miasta, będącego od ponad ćwierć wieku na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie obecność Torunia w tym elitarnym gronie zobowiązuje do szczególnej troski o zabytki i motywuje do nagradzania tych, którzy nie szczędzą wysiłków i środków, by zachować je dla przyszłych pokoleń. Statuetką Herbu Torunia mogą zostać uhonorowani różni bohaterowie codzienności. Inwestorzy, którzy podczas prac budowlano-konserwatorskich nie idą na skróty, lecz wybierają rozwiązania zgodne z surowymi wymogami konserwatorskimi, nawet jeśli oznacza to większe koszty i więcej pracy. Doceniani są także fundatorzy konserwacji dzieł sztuki wymagających znacznych nakładów finansowych. To właśnie dzięki nim można podziwiać w Toruniu odnowione obrazy, rzeźby czy elementy architektury, które bez wsparcia prywatnych darczyńców mogłyby popaść w zapomnienie. Nie zapomina się również o osobach, które z pasją promują Toruń jako zespół zabytkowy, dbając o to, by świat dowiedział się o jego pięknie i wyjątkowości. To również ci, którzy potrafią pozyskać środki spoza miejskiego budżetu na kolejne prace konserwatorskie, stają się kandydatami do tego wyróżnienia. Wnioski o przyznanie statuetki Herbu Torunia przygotowuje miejski konserwator zabytków, który z pietyzmem dokumentuje wszystkie działania związane z nagrodą. Wręczenie statuetki odbywa się co roku 8 września w Dniu Solidarności Miast Dziedzictwa Światowego. To data symboliczna, bo wtedy właśnie miasta z całego globu posiadające unikatowe wartości historyczne łączą się w trosce o wspólne dziedzictwo. Ale to nie wszystko. Raz na 5 lat, 4 grudnia, podczas okrągłej rocznicy wpisania Torunia na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, statuetka jest wręczana w wyjątkowej jubileuszowej atmosferze. Warto zaznaczyć, że przyznanie statuetki Herbu Torunia nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami wobec uhonorowanego. To czysta forma uznania i podziękowania, bez dodatkowych obowiązków czy formalności. Każda statuetka jest wyjątkowa, bo na każdej z nich znajduje się dedykacyjny napis, który przypomina o zasługach laureata. Cała dokumentacja dotycząca przyznawania tych wyróżnień jest przechowywana w biurze miejskiego konserwatora zabytków. To tam można prześledzić, kto i za co został nagrodzony na przestrzeni lat. Jak wygląda statuetka Herbu Torunia? To prawdziwe dzieło sztuki, które wyszło spod ręki Jacka Nawrockiego, odlana z brązu, przedstawia wyobrażenie Herbu Torunia na tarczy, którą podtrzymuje anioł. Postać anioła o rozpostartych skrzydłach, stojąca na jednej nodze i ubrana w długą szatę, trzyma tarczę herbową oburącz, jakby otaczała ją opieką. Całość mierzy niespełna 18 cm wysokości, stoi na czworokątnej kamiennej podstawie o wysokości 3 cm. na której umieszczona jest plakieta z dedykacją. To nie tylko symbol, ale i pamiątka na długie lata. Dowód uznania ze strony miasta, które nie zapomina o swoich dobroczyńcach i pasjonatach. Ale to nie jedyne wyróżnienie, które w Toruniu budzi emocje i łączy mieszkańców. Warto wspomnieć także o pucharach prezydenta miasta Torunia, symbolach sportowej rywalizacji i dumy z osiągnięć. Te wyjątkowe trofea są fundowane z myślą o zwycięzcach zawodów sportowych odbywających się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. To szczególne wyróżnienie, które ma podkreślić prestiż uroczystości i dodać splendoru każdej imprezie sportowej. Puchary te nie są wręczane na co dzień. Pojawiają się przy okazji wydarzeń, które swoją rangą zasługują na szczególne podkreślenie. W zależności od charakteru i znaczenia imprezy, prezydent funduje puchary z kolorowego kryształu, dostępne w 3 rozmiarach: dużym, średnim i małym. Każdy z nich jest niepowtarzalny, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Zawsze pojawia się na nich element kojarzący się z to
Toruniem to grawerowany herb miasta, który przywołuje na myśl jego bogatą historię i wyjątkowy charakter, a także okolicznościowy napis, który upamiętnia zwycięstwo i dodaje mu lokalnego kolorytu. Zarówno statuetka herbu Torunia, jak i puchary prezydenta miasta są dowodem na to, jak ważne jest dla Torunian docenianie tych, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem budują pozytywny wizerunek miasta. To symbole wdzięczności i szacunku, które nie tylko honorują laureatów, ale też inspirują innych do działania na rzecz Torunia. I choć statuetki i puchary zmieniają właścicieli, jedno pozostaje niezmienne. Duma z bycia częścią tego niezwykłego miasta, które potrafi docenić swoich bohaterów.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.